Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Autoglas wymienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: I po reklamie.
3: Piątek w Jeleniej Górze to dość spore zachmurzenie, przynajmniej do południa. Po południu możemy spodziewać się już miejscowych przejaśnień, ale może też przez chwilę trochę pokropić. Wieczór za to zapowiada się już raczej deszczowo. Temperatury diś od 15 do 23 stopni maksymalnie i będą wzrastać aż do późnego popołudnia. Dopiero późniejszym wieczorem możemy spodziewać się ochłodzeń.
4: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego odnaleziono wczoraj wieczorem w okolicy Lubniewic, gdzie zaginął kilka dni temu. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż, gdzie odpoczywał. Wcześniej z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Polska protestuje przeciw rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciw eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest, jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
6: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
5: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
5: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
4: Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. O wrażenia najmłodszych pacjentów pytał nasz reporter Jakub Solarz.
8: Podoba Ci się ogródek tutaj?
9: Tak.
8: A podobają Ci kwiatki?
9: Tak. Ja siedzę, mamą.
8: I co jeszcze tutaj robisz?
9: Kopalą kopię.
8: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
9: Tak.
8: A co najbardziej?
9: Ta ścieżka.
8: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
9: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
4: W ogrodzie będą też warsztaty, podczas których dzieci dowiedzą się więcej o roślinach oraz sposobach ich sadzenia.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
4: Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Bouskowa.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Prawie 3 minuty po 6 zasłużyliśmy. Zasłużyliśmy na ten piątek po ciężkim pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2026-2027. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Uważajcie dzieci, przygotujcie się, rodzice też. W poniedziałek na bank gdzieś padnie hasło, wyciągamy karteczki.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
11: My póki co wyciągamy swoje nogi spod kołderki, wkładamy w ciepłe kapciuszki, idziemy po tą kawunię, zaparzymy i będzie dobrze. Tego się trzymajmy. Kamil Bednarek i Messiah już teraz.

0: spieszcie się powoli. To na pewno przestroga taka przed piątkiem. Jak ktoś się spieszy, ktoś delikatnie zaspał, ktoś gdzieś tutaj w biegu, to spokój nas uratuje. Tylko spokój nas uratuje i opanowanie.
1: Kupiłem żonie prezent.
0: Jaki?
1: Na rocznicę.
0: A dzisiaj macie?
1: Tak.
0: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Nie, żyją nam, nie, żyją nam. 16?
1: Nie pamiętam.
0: Dobrze,
1: że ona jeszcze śpi.
0: Nie masz wygrawerowany na obrączce.
1: Poczekaj, sprawdzę dokładnie. Ale kupiłem prezent. Wyobraź sobie, co się żonie kupuje na rocznicę. No, blisko.
0: Wycieczkę.
1: Blisko.
0: Blisko.
1: No, to jest związane z wycieczką.
0: Związane, auto kupiłem.
1: Można daleko. No, też blisko.
0: Dobra, nowe felgi.
1: Nie.
0: Opony zimowe.
1: Nie. Bieżnie do chodzenia.
0: Bieżnie?
1: Tak.
0: A,
1: wyobraź sobie.
0: Ale to żonie czy sobie?
1: No właśnie, teraz nie wiadomo, bo bieżnia ma udźwig od 135 kg.
0: No to nie, to dla żony. To dla ciebie nie. Dla ciebie nie.
1: 16.
0: Ale od czy do? Ej, patrz, trafiłem. 16. No,
1: ładnie. Wiesz więcej o mnie niż ja o sobie.
0: Tak. Twoja żona widzicie? Dużo mi opowiada.
1: No, ja sobie z nią porozmawiam dzisiaj. Posłuchajcie, bo ja tak się zastanawiam, czy tylko ja takie nietrafione prezenty potrafię robić?
0: A, o nietrafionych prezentach
1: chciałeś? Totalnie. Okay. Ja chciałem bardzo o nietrafionych prezentach. Bo wiesz co, na przykład, nie wiem, znam osobę, która kupiła kiedyś żonie garnki.
0: To nie, no, takich rzeczy się nie kupuje.
1: Ja tak wiem, że się nie kupuje.
0: Odkurzaczy, mopów, nie.
1: To kupisz tylko raz w życiu.
0: A później znaczy, razem singlem. Se kupcie. Razem.
1: Tak.
0: Idziecie do sklepu, tak. Dla nas, to jest dla nas.
1: No, ale są takie osoby, prawda? I to są takie nietrafione prezenty, ale no to ciekawe, czy tylko ja tak mam. Ja jeszcze nigdy nie trafiłem z prezentem.
0: Ja nie wiem, bo moja żona ma poker face, nie?
1: To jest udaje, tak, że jej się podoba.
0: Tak, tak, więc ja nie wiem, czy... Dziękuję, fajne.
1: 7268 26 826 albo Messenger. Dajcie znać, że nie jestem sam.
0: Dajcie znać, czy ktoś jeszcze komuś kupił bieżnię. Albo Messenger jeszcze, pamiętajcie. Czekaj, bo nie dodzwonią się do nas. Ty mów, a ja odnukuję
1: sekretarkę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja pamiętam, że sobie kiedyś kupiłem fajny prezent.
0: No.
1: Hantle.
0: Hantle? A też był trafiony, czy nie trafiony?
1: No, nie trafiony totalnie.
0: Sobie kupił i nie trafił. Hit.
2: SK 2.
1: Ale jak one dobrze tą plantekę trzymały na balkonie,
0: widzisz?
1: Prawda?
0: No. Ale zwróć uwagę, że jak sobie kupisz hamburgera, to zawsze z prezentem trafisz, nie? Albo takiego kebaba.
1: A to zawsze pójdzie. Trafisz, no. Tak czy inaczej, 7268 26 826 albo Messenger. Czy tylko ja kupuję nietrafione prezenty?

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, ciągnie. Czasami jedno do drugiego.
2: Da, powiem ci szczerze, że jestem bardzo podbudowany tymi telefonami, które przyszły, bo okazuje się, że nie tylko ja jestem taki, to że nie potrafię w prezenty.
1: To bym akurat sobie dał rękę uciąć, że nie tylko ty jesteś taki, że wiesz, że z prezentem nie trafisz, ale tutaj chodzi, wiesz, o rozmach tego wszystkiego. Mati, dzień dobry.
2: Mateusz z nami.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No powiem ci, że ty to masz rozmach. My już wiemy, my już sobie poza anteną troszkę porozmawialiśmy, ale śmigaj, co to w twoim życiu się kiedyś przydarzyło.
3: No sytuacja była taka, że na odejście z gimnazjum naszej wychowawczyni od całej klasy kupiłem prezent wieniec z napisem ostatnie pożegnanie.
1: Ty, ale czekaj Mateusz, powiedz mi, czy ty siedziałeś w pierwszej czy w ostatniej ławce?
3: Zawsze w ostatniej.
1: Ale to wiesz, też bym sobie dał rękę uciąć, że siedziałeś w ostatniej
2: ławce. Tak, w ostatniej ławce siedzi.
1: Ale powiedz mi, jak ty przekonałeś całą klasę do takiego pomysłu?
3: Znaczy to nie tak, że przekonałem, tylko jakby była zrzutka, no że trzeba coś kupić, mówię, dobra, to ja się tym zajmę, tak?
1: No, zaufali ci!
2: Ile gimnazjum ile trwało?
1: Trzy lata.
3: Tak.
2: No, 3 lata Mateusz siedzi, no nic się tu się nie wygadać. I patrz, na koniec padł na pomysł.
1: Całe 3 lata gimnazjum myślałeś, jakiego psikusa zrobić,
2: proszę,
1: nie?
2: Proszę bardzo. Ale kwiaty to kwiaty, no powinna się ucieszyć, nie?
1: No kwiatki to kwiatki.
2: No. Mateusz, zejdź mi z oczu. Pani profesor, pani też zejdź.
1: Z oczu. Ostatnie, ale żyje chyba, nie, pani profesor?
3: Tak, żyje, ma się dobrze.
1: No, nawet się nawet odwrotnie to się wydarzyło. Jak był wieniec, to pani na złość zrobi i będzie żył jak najdłużej i bardzo dobrze. Niech żyje 100 lat.
2: Tak jest.
3: Dobra. Pozdrawiam.
1: I pięknie jeszcze pozdrowienia. Teraz już nauka nie poszła w las, słychać u Mateusza wszystko w porządku.
2: Ładne kwiatki, można powiedzieć. Tak? 7268 26 826 albo Messenger. A czy wy macie jakieś doświadczenia z nietrafionymi prezentami? Proszę dać znać.
1: A propos prezentu, do Mateusza wyślemy jakiś prezent.
2: Nie trafiony czy nie?
1: Mam nadzieję, że trafimy, Matej. Pozdrawiamy.
2: Ja nie pakuję, bo ja się boję.

0: Godzin jak śpicie, to się będzie ci wolniej starzeć.
1: Aha. No to ja robiłem całe życie wszystko źle. Bo to jak byłem młody, to spałem tyle, że mama mi mówiła, że całe życie prześpię.
0: No.
1: Ale za to teraz śpię tak mało, że szybciej się starzeje.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: I po reklamie.
13: Powoli zbliżamy się do godziny 7 na jeleniogórskich termometrach, 15 stopni, a do południa na niebie będzie dość sporo chmur. Możemy też spodziewać się lokalnie drobnych, przelotnych opadów. Mocniej ma padać wieczorem, ale zanim to nastąpi, to po południu będzie się rozpogadzać, a na niebie pojawi się nieco więcej słońca. Dziś maksymalnie zobaczymy 23 stopnie w plusie.
14: 6.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech. Koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem znaleziono podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Eksperci badają, czy mogło być użyte do ataku na sieć. Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała 4 osoby, które chcą kandydować na prezydenta miasta. To Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Komisja nadal weryfikuje podpisy złożone przez 8 innych kandydatów. Znamy laureatów Ig Nobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.

0: To tak przed sobotą, Dawid już wam przypomina, żeby było na błysk. Pan Podsiadło w Radiu SK, 22 minuty zostały do 7.
1: Żeby coś błyszczało, to musi być woda. A tej brakuje. Niestety, moi drodzy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli słynny IMGW, alarmuje, że mamy rekordowo niski stan wody w Wiśle. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano astronomiczne 98 cm, znacznie poniżej normy.
0: Astronomiczne poniżej normy, więc
1: oczywiście.
0: Mówiłem ci, Jarzy. Ja mówiłem ci, nie opowiadaj tylu sucharów na antenie, bo Wisła wyschnie nie. I co? I wysycha, no.
1: Nie, Wisła to nic. Susza taka, że wczoraj odpaliłem komputer, nie? No. Ze swoim ulubionym Windowsem XP i się okazało, że trawa z tapety jest już żółta.
0: I cyk, już 2 centymetry Wisła poszła w dół.
1: O, przepraszam wszystkie ryby. Kaja na językach i 21 do 7.

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Miliony monet od Mroza. Tyle czasami trzeba wydać, żeby kupić dobry,
1: kobietę.
0: Trafiony prezent, ale niestety
1: nie
0: zawsze
1: prezenty.
0: Się udaje.
1: Ja nie umiem w prezenty, ja swojej żonie kupiłem tą bieżnię do chodzenia.
0: Ale to już masz feedback, że to jest nieudany prezent?
1: Tak, chyba tak.
0: Tak? Bo chyba to, tak, to jest trochę tak, jakbyś jej powiedział, wiesz, schudnij, nie?
1: No,
0: coś w tym stylu.
1: Nie mówiąc tak, no. Dlatego nie róbcie tego, panowie.
0: Ale nie chciała, nigdy ci nie mówiła, a bym chciała bieżnię.
1: No ale to co inaczej, jak mu się mówi, a inaczej jak się kupuje. Jakbyśmy razem poszli do sklepu, to ona by mogła zwalić to na mnie, prawda?
0: Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Inaczej jak się mówi, inaczej jak się kupuje.
1: Tam są różne niuanse, nie wchodźmy w to.
0: Małżeństwo jest jak ser szwajcarski, z każdej strony inna ta dziurka. To nie jest tak, że wszystko jest tak samo.
1: Tak czy inaczej, czy tylko ja nie umiem w prezenty z 7268268?
0: Jest recepta od słuchacza, jest recepta, słuchaj.
2: No ja to swojej żonie, jak nie wiem, co mam kupić, żeby nie trafić właśnie z prezentem, to najlepsza jest karta podarunkowa.
0: Widzisz?
1: No, karta podarunkowa. Ja wiem, jak się nazywa taka karta.
0: Jak?
1: Debetowa.
0: A ja, nie, inaczej. No też, okej. Okay. Kredytowa debetowa, ale karta podarunkowa. Nie powiedział jaka, nie? Nie powiedział.
1: No nie.
0: Ja bym wziął tego, Jobka Pik i napisał karta podarunkowa.
1: Jaki ty jesteś, jak ty mnie zaimponowałeś w tej
0: albo
1: chwili.
0: Albo Jokera, niech ma wszystkie.

0: bardzo dobrze brzmi.
1: Bardzo dobrze brzmi. Bardzo.
0: Nowy Artur Rojek, pięknie, też nowy. To on już ma lata swoje, ale nowe utwory.
1: No ale jak nowy, no.
0: No brzmi, jakby miał dopiero 20 parę
1: Oczywiście.
0: Lat.
1: Oczywiście, no, są takie astry, no, które są, mają lata swoje, a są jak nowe.
0: No. 4 minuty zostały do godziny 7, niezręczna cisza się zrobiła, to dlatego, że zaraz chcę wam zagrać reklamy, ale zanim zagram te reklamy, to musimy coś powiedzieć.
1: Że newsy będą za chwilę.
0: A to już mówiłem akurat.
1: Tak, powiedziałeś?
0: Tak, to powiedziałem.
1: A wniosek będzie prezydent. I prezydent znowu coś na coś wpadł.
0: Brawo. A to nie ten.
2: SK2.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: I po reklamie.
13: W regionie możemy spodziewać się weekendowo ochłodzenia. Dzisiaj będzie najcieplej, 24 stopnie to maksimum, które zobaczymy w stolicy Karkonoszy na termometrach. Na Śnieżce dziś 13 stopni i deszczowo. Karpacz 21, natomiast Szklarska Poręba w okolicach 18 kresek powyżej zera. W weekend w Jeleniej Górze 20 kresek, w sobotę 17, natomiast w niedzielę. Za to będzie dość słonecznie.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Są wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały Jaromira W. oraz Anna P., która może być zamieszana też w zaginięcie Sylwestra Suszka.
15: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
14: Mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Z kolei Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Wiele wskazuje na to, że w Sejmie nie uda się zdobyć potrzebnej do tego większości.
16: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
17: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
14: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL-u. Odrzucenie weta oznaczałoby, że prezydent ma obowiązek podpisania ustawy. Wysyłają pisma, proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc do prezydenta, premiera i największych partii w Polsce. Po tym jak Kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek.
0: Osiedle maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienia. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
12: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
0: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi należały do Kuli, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
14: To był materiał Ari Habir.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
14: Sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce. Maja Chwalińska i Magdalinet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu, pokonała duet Guo-Mladenowicz, czyli mistrzynię ostatniego Wimbledonu.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Dziś zdrowy dzień, nie zauważyłem, teraz tak patrzę.
20: Też właśnie patrzę na to zdrowie. No. Nie wiem, czy to jest takie zdrowe.
19: Ale nie, nie to.
20: To wyżej, czy to niżej?
19: To niżej. powiem wam, na co on patrzył. On patrzył na dzień zdrowia seksualnego.
20: A tobie chodziło o dzień orzeszków makadamia.
19: Makadamia, no. Bo one są zdrowe.
20: Tak czy inaczej, dzisiaj jeden i drugi dzień obija się o orzeszki.

0: dobry.
1: Ale się miło i słodko zrobiło.
0: No bo to ten keyboard taki dobry był. On miał tam ustawienia sweet.
1: O, wiesz. Powiedziałaś keyboard.
0: Keyboard.
1: No, a byłeś co? Blisko powiedzenia innego słowa na key.
0: Jakie?
1: No, ale nie powiem jakie.
0: A to powiesz mi poza anteną, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. Inne określenie tronu, moi drodzy, no ale dobrze, lećmy dalej.
0: To inne określenie tronu.
1: A co, jest ładnie?
0: I jest podobne do keyboard.
1: Tak. To taki rebus poranny.
0: Dziwne masz skojarzenia.
1: Jak zamienicie parę liter w rebusie, to też wyjdzie brzydkie słowo. Posłuchajcie, ale jeżeli na przykład wpiszecie sobie literki na przykład sk2.pl.
0: To nie jest żaden rebus, to już to on dyktuje.
1: Totalnie. sk2.pl, to tam można sobie zagłosować. Apelujemy o to szczególnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj mamy piątek, tygodnia koniec. Więc wieczorem kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
0: Tak, a na miejscu czwartym tejże listy jest utwór...
1: Mój ulubiony.
0: Twój ulubiony ostatnio, tak? Który jest drugim utworem promującym pewien cykl koncertów w tym roku.
1: Męskie.
0: Pewnie się domyślacie, no granie. Już zdradzamy.
1: Oczywiście, że tak. To jest ten kawałek, moim zdaniem to ten kawałek powinien być hymnem tego rocznego męskiego grania.
0: Niektórym się bardziej podoba niż ten pierwszy, tak, ale obydwa są dobre.
1: Nie, obydwa są dobre, ale ten jest lepszy.
0: Ten jest bardziej taki bumcyk, bumcyk.
1: Może dlatego, że jestem taki bumcyk i mi się to podoba. Tak czy inaczej, sk2.pl, robimy wszystko, wszystkie ręce na pokład i głosujemy na utwór Tańcze Męskie Granie. Oczywiście możecie sobie zagłosować na co chcecie.
0: Możecie nawet mu minus dać jak chcecie. To nie
1: oczywiście,
0: jest tak, że my
1: że
0: tylko
1: tak.
0: namawiamy,
1: oczywiście,
0: żeby plusiki
1: tak.
0: klikać.
1: No.
0: Bo zdarzą się tacy, co powiedzą, nie, ja dam minus i już.
1: No. Dajcie minus, to was znajdę. To teraz przekaz podprogowy, poproszę. I głosujemy, sk2.pl.
0: A notowanie po 18 dzisiaj.

0: 20 minut po 7. SK2 gra najlepsze polskie hity specjalnie dla was. Wajda Jarząbek, to my przeglądamy prasę teraz.
1: Prasa, czyli gazeta.
0: Kto bogatemu zabroni? Można by było powiedzieć, chociaż nie wiadomo, bo to czasami na pokaz różne rzeczy
1: dlatego,
0: są robione.
1: Dlatego mi nic nie zabraniają.
0: Klaudia Halejcio. Mówicie to coś?
1: Nie mam pojęcia, kto to jest.
0: Nie,
1: to... Ale jak piszą o niej w gazecie, to pewnie ktoś sławny.
0: Ja ją kojarzę, ona kiedyś, był taki serial, pewnie do tej pory jest, Pierwsza Miłość się nazywał. Aha. Ona tam grała taką nastolatkę, teraz już jest dorosłą kobietą.
1: Stary, ja mam 41 lat, ja swojej pierwszej miłości nie pamiętam już, co ty do mnie mówisz?
0: No dobra, ale mówię o serialu, no to tak jak Miłość, tylko na Polsacie.
1: No niech będzie, no dobrze.
0: Dobra, to Klaudia Halejcio, aktorka. Zrobiła córce imprezę za 100 tysięcy złotych. Chyba urodzinki jakieś, wata cukrowa tutaj.
1: Koniki jakieś widzę.
0: Na biegunach, tak.
1: Proszę bardzo. Pizza na żywo gotowana.
0: Tak, no ale 100 tysięcy to trochę przesada, nie?
1: No przesada, ale spokojnie. Pośle do komunii i to się zwróci. SK2.

0: My też się nigdzie nie ruszamy, jesteśmy w studiu Radia SK2, żeby wam było lepiej o poranku w piątek, 24 minuty po siódmej.
1: Mogli mu konsolę kupić, ale nie kupili.
0: Kupili
1: to teraz
0: Maybacha.
1: Będą płacić. No, znaczy nawet nie kupili, kupili sobie Maybacha. Posłuchajcie, historia z Kępnia, w Kępnie, 15-latek, bez wiedzy rodziców, ten nicpoń, wziął ich luksusowego Mercedesa Maybacha GLS o wartości 1 600 000 zł, wyjechał w trasę i rozbił się na pierwszym drzewie. Nic nikomu się nie stało na szczęście, bo to przecież Maybach, prawda? Drzewo
0: taki był ładny, niemieckie, szkoda.
1: Szkoda, spokojnie, spokojnie. Jak dobrze poszukają, to pewnie znajdą nie jednego bezdomnego, co da im Maybacha.
0: Ale to na poszukiwania nie może iść matka,
1: nie.
0: To musi być ojciec.
1: Tak, i tak.
0: Najlepiej, żeby ojciec był dyrektorem, prawda?
1: Tak. SK2. A jak nie macie Maybacha, to zapraszamy was do PKP.
0: Tak, wsiądź do pociągu byle jakiego. Pozdrów kogoś piątkowo, będzie po 7.30. Pierwszy raz w tym duecie po wakacjach.
1: Tak, więc szykujcie telefony i za chwilę dzwońcie na 726 826 826. SK

Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł.

0: Sklepsa. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
2: Piątek w Jeleniej Górze to dość spore zachmurzenie, przynajmniej do południa. Po południu możemy spodziewać się już miejscowych przejaśnień, ale może też przez chwilę trochę pokropić. Wieczór za to zapowiada się już raczej deszczowo. Temperatury diś od 15 do 23 stopni maksymalnie i będą wzrastać aż do późnego popołudnia. Dopiero późniejszym wieczorem możemy spodziewać się chłodzeń.
14: 7.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. W nocy zapalił się skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym. Do jednej z eksplozji prawdopodobnie doszło w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej. 240 tysięcy kierowców Ubera złożyło pozew zbiorowy. To pracownicy firmy z 7 krajów europejskich, w tym z Polski. Twierdzą, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki. A pisze o tym Gazeta Wyborcza. Uber Polska odcina się od tych zarzutów. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tej republiki. Giorgio Bologna w ciągu 10 lat prześledził związki ponad 42 tysięcy osób, a wszystko zaczęło się od opowieści jego babci, co przerodziło się w pasję do genealogii.

0: Piątkowy odjazd!
1: Bo u nas wszystko musi być po kolei. PKP, czas zacząć, moi drodzy.
0: 726-826-826 to numer do studia. Można dzwonić i pozdrawiać. Pierwszy telefon w PKP na dziś. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą czołówkę z Dobrzenia Wielkiego, szczególnie tych, którzy dzisiaj na końcu jadą do Opola na Ekstroje i Padre Giulmo i Arche Noego.
0: Pięknie.
2: Zawsze wybieram się na koncerty dzisiaj w Opolu.
0: Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon do PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam mojego kochanego syna Szymona.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również Szymona kochanego.
0: Dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, tu PKP.
0: Słuchamy.
1: Radyjko trzeba ściszyć.
0: Tak, radyjko ściszamy i przez telefon słuchamy. No.
1: Halo?
0: No, no, no.
1: Halo?
0: No.
1: Halo?
0: Słyszymy. Albo ściszasz radio, albo przełączamy następnego słuchacza. Przez telefon rozmawiamy, nie przez radio.
1: Halo?
0: Dobra, następny telefon. O, tu się ktoś nie doczekał. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Nazywam się Aniela i pozdrawiam moją mamę.
0: Aniela, mamę. Pięknie. Mama, telefon ci da, czy masz swój?
5: Mam swój.
0: Masz swój, to rosła dziewczynka. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: No, ty, nie ty, o Boże. Pozdrawiam was.
0: To ja, nie,
6: na, a
0: to
6: już ja. Się śmiejecie, dobra, dobra.
0: Możemy być na ty,
6: mówiłem,
0: nie ma problemu.
6: Mówiłem, że z piątek rodzona i wariat.
0: Wariat, dobrze.
1: Dzięki
0: tak
1: bardzo.
0: Trzeba żyć z Krejzolami. W piątek szczególnie. Kolejny telefon, tu PKP, słuchamy, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Ja mam na imię Ola. Ale. I pozdrawiam moją klasę czwartą B.
1: A z jakiej szkoły?
7: ST6.
0: Jak?
1: Jakiej?
7: ST6 Konin.
0: Konin, dobra. Dobra, dobra.
1: Pozdrawiamy
0: to
1: Konin.
0: Podstawówka?
7: Tak.
0: I już ze smartfonem, no ładnie.
1: Proszę.
0: Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Dzień dobry, ja jestem Aleksa. Pozdrawiam. Was zawsze fajnie mi się słucha, jak jadłem do szkoły.
0: Od razu słychać, że się rok szkolny zaczął.
1: Tak.
0: Jeszcze jeden. Czy to będzie dorosła osoba, czy nie? Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam na imię Nela i pozdrawiam całe Radio SK2.
0: Dziękujemy.
1: W końcu ktoś o nas pomyślał.
0: I też do szkoły pewnie jedziesz.
9: Tak.
0: Tak.
1: To samych szóstek życzymy w takim razie.
0: O, szóstek plus, nie wiem, czy coś takiego jest. Za tydzień znowu będzie odjazd. Wiem, że czekacie, wiem, że rodzice czekają, żeby dzieciom też telefony przekazać. Więc dobrze. A, pym, bym, bym, tak?
1: No,
0: dobra.
1: Odjazd.
10: SK2.
1: Szóstka plus. Fajna ocena.
0: Ej, zróbmy to, nazwijmy to nie PKP, tylko szóstka plus.
1: Ja już mam jednego plusa. 3 plusy, 4 plusy, 800 plus się nazywa.

0: Nie o Irlandczykach, a o Amerykanach teraz będzie, bo mają nową monetę. Co prawda jest piątek, ale już nie ma. Rozeszło się jak świeże bułeczki. W środę rozpoczęła się sprzedaż złotych jednodolarówek z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa. To z okazji 250-lecia niepodległości USA. Wybito tyle samo tylko w tysiącach takich monet, czyli 250 tysięcy. No i tak było duże zainteresowanie, że mówię, wyprzedały się, nie ma, wykupili i teraz Trump jest w obiegu na jednodolarówce.
1: Na takiego fafarafa, fifarafa i tak dalej, a tutaj się tak się rozmieniać na drobne. No, dobra, tak czy inaczej, moi drodzy. Kiedyś Donaldy to była mocna waluta. Pamiętasz te czasy?
0: Tak, za Donaldy można było mieć wszystko.
1: Tak, kolorowe karteczki przecież, prawda?
0: Tazosy.
1: Tak, jak miałeś jeszcze dużo Donaldów, to nawet resoraka można było.

0: fajnie by było, gdyby wiatr rozgonił te chmury nad Polską, które dzisiaj czuwają.
1: Nie ma siły, nie da rady.
0: Może są jakieś prześwity w tym kraju. 5 minut zostało do 8, po 8 zagramy w Państwo Miasta, to będzie nasz promyk nadziei na to, żeby ktoś z Was zgarnął prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. To w takim razie, skoro my czekamy na wiatr, który rozgoni te chmury i te na promyczki czekamy, to na co Wy czekacie? Dajcie mi znać, bo ja jestem bardzo ciekawy, na co Wy czekacie.
0: Dobrze.
1: To na co się czeka w piątek rano?
0: No na pewno się na coś czeka.
1: Na pewno.
0: I tym
1: na
0: się zgłaszacie, tym wchodzicie do gry. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: I po reklamie.
17: Zbliżamy się do godziny 8:00. Na jeleniogórskich drogach robi się już dość tłoczno, ale raczej nie powinniście mieć problemów z przejazdem. Piątek w stolicy Karkonoszy to temperatury maksymalnie do 24-5 stopni. Dzisiaj chyba będzie najcieplej w tym tygodniu, ale będzie padać. Na szczęście dopiero wieczorem, do tego spore zachmurzenie. Przed południem słońce będzie wychodzić na niebo nieco później.
18: Jest 8:00, news SK2, Anna Łobocka. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
20: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
19: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
21: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
19: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
18: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie koło Radomska. Około pierwszej w nocy bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Droga w miejscu wypadku jest już przejezdna. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc z akcji trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
1: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
18: Po raz pierwszy będzie też robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: SK2 Sport.
18: Piłkarski Puchar Polski bez drużyn z Krakowa. Po odpadnięciu Wisły i Krakowi w pierwszej rundzie rozgrywek nie poradziła sobie także Wieczysta. Beniaminek Ekstraklasy 1-3 przegrał z Awią Świdnik. Z pucharem pożegnała się też Pogoń Szczecin, która przegrała ze Śląskiem Wrocław. Spotkania 1-16 finału zaplanowano pod koniec października. A po pucharowych meczach czas na kolejne, ale już w Ekstraklasie. Siódmą kolejkę zacznie śląski pojedynek między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Nie a dałem ty? Się.
17: Nie? A, nie dałeś się czego?
24: Nie dałem się wkręcić w trójkę klasową. Nie. Żona mnie wysłała wczoraj na zebranie, mówi idź ty, bo ty jesteś asertywny, ty na pewno nie wejdziesz do trójki klasowej i nie dałem się.
17: No. Ja to w ogóle bym nie wszedł do trójki klasowej.
24: Nie zmieściłbym się.
23: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
24: Ty byś był jak Bóg. Trzy osoby w jednej.

0: Nowa jeszcze świeżością pachnie ten utwór Tylko mnie kochaj od Zali. 8 minut po 8 w SC2 teraz Poznań.
1: Cuda, cuda ogłaszają. To przed nami wszystko oczywiście, bo gwiazdka, ale cuda już się dzieją na świecie, naprawdę. I ja wam chcę powiedzieć o takim cudzie rozmnożenia, który przytrafił się w Poznaniu. Pewien deweloper kupił sobie 22 mieszkania w pewnej kamienicy i wyobraźcie sobie, że on z tych 22 mieszkań zrobił 56 mieszkań.
0: Proszę
1: 41
0: bardzo.
1: Mikrokawalerek o powierzchni astronomicznej, powierzchni 25 metrów kwadratowych. No, widzicie.
0: Tacy czarodzieje z tych deweloperów, ale z drugiej strony trochę starej daty. Taki deweloper. Taki biblijny wręcz bym powiedział, a nawet lepszy. W Biblii rozmnażano chleb, nie? Tak. A tu deweloper rozmnaża mieszkania.
1: Tak. Mam nawet hasło reklamowe dla tego dewelopera. Pokój wam.
0: Pokój z wami. SK2.

0: Przeprowadzimy was przez tą zabawę, przynajmniej będziemy czytać kategorie, nie?
1: Zobaczmy. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: 16 po 8, pora zagrać. Ania, Dorota. Dorota, Ania, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Druga osoba ma nagrodę od Radia SK2. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę, jasne?
3: Tak, zgadza się. Wszystko jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
4: Prawdę powiedział. W prawo czy w lewo, Aniu?
3: W prawo.
4: W prawo, proszę.
0: Jak subtelnie dzisiaj, tak musnąłeś tak to koło.
4: Paluszkiem, delikatnie, no.
0: I mamy literę M jak mama. M jak mama, 20 sekund. Aniu, uwaga.
4: Państwo.
5: Meksyk.
4: Miasto.
5: Madryt.
4: Znana postać.
5: Michael Jackson.
4: Roślina.
5: Mak.
4: Kolor.
5: Malinowy.
4: Zawód.
5: Mechanik.
4: Samochód.
5: Mazda.
4: Imię?
5: Michał.
0: Zaliczasz to imię, czy po czasie?
4: 7 plus niech będzie, dobra?
0: Ja bym nie zaliczył.
4: Nie zaliczasz, bo po czasie?
0: Nie, nie.
4: No to nie, no to jak ty jesteś taki, to, no bo rzeczywiście tam już było dość mocno po.
0: Dość mocno było po, ale... No, ale
4: to 7 punktów to i tak nie śledzę.
0: Ja bym chciał usłyszeć kolor. Jaki był?
5: Malinowy.
0: Jaki no. Padł? Taki padł?
4: Tak.
0: Tak?
5: Malinowy.
4: Tak, jest.
0: Też tak usłyszałeś?
4: Tak, dlatego poleciałem dalej. Malinowy.
0: Dobrze, bo ja sobie tak zapisałem tu znak zapytania.
4: Widziałem twoje oczy.
0: Wstępnie sobie zapisałem Malibu, usłyszałem, nie wiem, co ja usłyszałem.
4: Jak
0: no dobrze.
4: Jesteś głuchy na jedno ucho, to nie dziwne.
0: No dobrze. Dobrze
4: Malinowy że... zaliczony, 7 punktów dla ciebie, Aniu.
0: Dobra, Ania ma 7, Dorotka w prawo, w lewo.
3: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Ja powiem tylko, że 7 punktów do przebicia, zanim się koło zatrzyma, jak 8.
3: Będzie trudno.
0: Będzie. A, drugi razem. To musimy jeszcze raz zakręcić. Jeszcze raz trochę mocniej zakręcę, bo nie może być ta sama litera. No, tak się chyba nigdy nie zdarzyło. Nie, Jarzomek? Znowu M!
4: Naprawdę?
0: Tak to się na pewno nigdy nie zdarzyło.
4: Czekaj, czekaj.
0: No czekaj, bo może to koło jest jakieś wypaczone. Jak będzie znowu M, to hit po prostu.
4: To będzie M3.
0: Nie, nie, nie ma M. Jest litera G. Litera G. G jak głowa na przykład.
4: Taka część ciała.
0: Tak. 20 sekund, Doroto. Uwaga. Państwo.
3: Grecja.
0: Miasto.
3: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
3: Grace.
0: Imię.
3: Grzegorz.
0: Roślina.
3: Gruszka.
0: Potrawa.
3: Gofry.
0: Zawód.
3: Górnik.
0: Samochód.
3: Golf.
0: Znana osoba.
3: Górniak Edyta.
0: No to też
4: no,
0: po czasie.
4: Górniak, no, nie,
0: ale
4: nie
0: też po czasie.
4: No,
0: okay. Dobra, to teraz tak. No, bo nie wiem, czy nie zrobiłaś w tytule filmu jakiejś literówki przypadkiem. Jaki powiedziałaś film?
3: Grace. Grace się pisze.
0: No to z Gris. To się tak mówi. Ale dobra. I co teraz?
4: Grace, tak? Grace. No i co teraz? I no. co z tym zrobimy?
0: No ale dobra, no powiedziałaś, o jaki film chodzi w sumie, wiedziałaś, jak się pisze, no ale... Mhm.
4: Poczekaj, czekaj.
0: Kto tam grał, mi powiedz? W tym filmie. Robimy takie mini teścik dla ciebie.
3: Boże, ja to tak dawno oglądałam.
0: Ale nie, wpiszę tak, jak się mówi, zobaczymy, czy wyskoczy.
4: No.
0: No, wyskoczyło.
3: John Travolta grał.
0: Tak, tak, tak. No. Wyskoczył ten film, który sprawdzam. Wpisałem Grace, tak jak się mówi. Grace, tak jak ty powiedziałaś. Grace film. I rzeczywiście dopuszcza się też taką...
4: Tak jest?
0: Tak, tak. Internet,
4: no dobra, okej. Okay.
0: Internet mówi, że dopuszcza.
4: No to jeżeli internet mówi, że dopuszcza...
0: No bo ja oczywiście zapisałem sobie tak jak się pisze, bo wiedziałem, że o to ci chodzi, ale chciałem tak dopytać, zrobić dramaturgię. Dlaczego chciałem zrobić tę dramaturgię? Bo gdyby nie ten film, to wygrałaby Ania. A że ten film, to ty miałaś 8 punktów z filmem zaliczonym, więc 8 do 7 dla Doroty.
4: Ale to było trudne, wiesz?
0: Trudne.
4: Trudne.
0: Dużo sprawdzania. Nie lubię, jak jest dużo sprawdzania.
4: No.
0: Ale
4: ja
0: dobrze.
4: Podejrzewam, że będą kontrowersje po
0: będą
4: tym
0: na pewno, ale trudno. Już tak zadecydowaliśmy.
4: No, tak puryści językowi stwierdzili. No to dobra.
0: Dorota, prezent marzeń, Ania, nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta w poniedziałek.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: O niebezpiecznej sytuacji wczoraj internet pisał, ewakuowano, troszkę ulicę ewakuowano, chodzi o Warszawę. W pobliżu Dworca Wschodniego znaleziono podejrzane pakunki.
1: No i przyjechali saperzy, prawda, zaczęli je wąchiewać ze wszystkich stron, sprawdzili, i w środku co się okazało? Baterie były, nic groźnego, baterie.
0: Fałszywy alarm, odwołano. Całą tę panikę można powiedzieć, że wywołało pewne napięcie, ale akcja nie była jakaś głośna, bo na paluszkach. Eskad.

0: reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwszy.

0: Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiere-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.
12: W regionie możemy spodziewać się weekendowo ochłodzenia. Dzisiaj będzie najcieplej, 24 stopnie to maksimum, które zobaczymy w stolicy Karkonoszy na termometrach. Na Śnieżce dziś 13 stopni i deszczowo. Karpacz 21, natomiast Szklarska Poręba w okolicach 18 kresek powyżej zera. W weekend w Jeleniej Górze 20 kresek, w sobotę 17, natomiast w niedzielę. Za to będzie dość słonecznie.
13: 8.30, news SK2, Anna Łowocka. Służby postawione na nogi, to po tym jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by ją wysyłała. Na szczęście paczka okazała się niegroźna, sprawą zajmuje się policja. Ponad 33% dla KO, ponad 22% dla PiSu i prawie 14% dla Konfederacji. Według najnowszego sondażu Polster dla Superekspresu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus. Erling Haaland, ścinając długie włosy, może stracić miliony, a chodzi o jedną z marek gumek do włosów. Norweski piłkarz czerpał zyski z ich sprzedaży, które poszybowały w czasie mundialu. Haaland spinał wtedy włosy gumkami w kolorze stroju.

0: Jej.
1: Czyli jak dmuchnę, to też nic z tego.
2: A dmuchnij. Włączyło się.
0: Jak to czyli nie zgasło.
2: No i jednak. Proszę bardzo. Dobrze. Dzisiaj 4 września. Tak?
1: Tak.
2: Dobrze mówię?
1: Tak.
2: Czyli trzeba z 4 września poszukać coś ciekawego, co się działo nie w tym roku, co mamy teraz.
1: Odkurzamy
2: tak?
1: Newsy, kącik odkurzający.
2: Ale niedaleko pada 2026 od 2025.
1: Donald Trump ostro zareagował na pytanie dziennikarza polskiego radia, który zarzucił prezydentowi USA brak działań wobec przywódców Rosji. Amerykański prezydent zasugerował, by polski reporter zmienił pracę, pisała Polska Agencja Prasowa 4 września 2025 roku.
2: Nie, to jest chyba podręczna rada każdego prezydenta, jeśli chodzi o pracę.
3: Ale silno, no, wziąć kredyt, mieć pracę.
1: Co będzie na obiad? Weź kredyt i zmień pracę. Co mam się założyć na siebie, kochanie? Weź kredyt i zmień pracę.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Czasami jak na wesele idziesz i tam jest ten etap życzeń, co koperty się daje, nie? No. To się czasami nie ma pomysłu, co powiedzieć. Wystarczy przesłać tej piosenki i tam multum można sobie powypisywać.
1: To bardzo dobrze
0: się
1: składa, bo w październiku idę chyba na wesele.
0: No to sobie przesłaj jeszcze raz, dobra, sobie spisz wszystko i możesz nawet przez 3 minuty 18 sekund życzyć tej młodej parze wszystkiego dobrego. 11 minut zostało do 9.
1: I teraz Marcin Romanowski, znacie pewnie państwo, to jest najbardziej poszukiwany człowiek w Polsce chyba ostatnio.
0: Poseł, który jest za granicą, nie wiadomo gdzie, ale detektyw Rutkowski już chyba wie gdzie.
1: No i pan poseł Romanowski ufundował ostatnio i zakupił ponad tonę polskich śliwek węgierek, być może to jest znak, sygnał, gdzie może być, polskich śliwek węgierek, które zostały rozdane mieszkańcom powiatu biłgorajskiego całkowicie za darmo.
0: Tak, posła nie ma w Polsce, ale akcja została zorganizowana przez biuro poselskie pana posła, które dalej funkcjonuje.
1: No i tak uważamy, że to w ogóle jest sprytna sprawa, prawda? Wykupić wszystkie śliwki,
0: żeby nie wpaść jak śliwka w kompot. No. SK2.
1: A to były te śliwki, wiecie, na wierzbie. Co to politycy obiecują?
0: Być może. Nie znam się, zarobiony jestem.

0: będzie dzisiaj biegane.
1: Masz plan na weekend, nie?
0: Będzie biegane.
1: Dobrze, ciekawy jestem, bo tak zaczęliśmy ten wrzesień od tego, że trzeba już robić formę na następne wakacje, nie? No. To dobry czas. Nie wiem, czy słuchaliście nas od samego rana. Kto nie słuchał, to Jarząbek dzisiaj na 16 rocznicę ślubu. Co? Kupił żonie bieżnię.
2: No, bieżnię do biegania.
1: Ale to dla was wspólny taki prezent, nie?
2: Niech będzie, że to wspólny prezent. Dzisiaj ją przetestuję. W takim razie mam nadzieję, że bieżnia to wytrzyma. Tak. Moi drodzy, ale to był jeden z mało trafionych prezentów. No bo żona to pewnie jakieś klejnoty by oczekiwała, jakieś kwiatki.
1: Klejnoty masz. Co prawda nie używane już, ale masz. Dobra, ale słuchajcie, tutaj Jurek nam podsunął fajny pomysł.
2: Na co? Prezent.
1: Na prezent, na każdą okazję. Nawet nie natrafiony, na każdą okazję. Dobry prezent i Jurek powiedział nam, żeby kupić młotek i go obwiązać wstążką.
2: Tak, i wtedy sobie można dać takiej osobie taki młotek ze wstążką i niech ta sobie osoba wybije prezenty z głowy.
1: No, sama. I już, i z głowy. No, no to wy nas macie też z głowy, przynajmniej na dziś i na jutro.
2: I na pojutrze jeszcze.
1: I słyszymy się w tym duecie w poniedziałek. Jak? Kasia Grodzka już szykuje się do gry. Pa, pa!

0: Świetna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
15: I po reklamie.
16: Przed nami godzina 9, a w nieco dłuższej perspektywie weekend. Pogoda będzie się nieco zmieniać, zwłaszcza jeżeli chodzi o temperatury. Dziś maksymalnie 24 stopnie i to chyba też maksimum tego, czego możemy spodziewać się w ciągu najbliższych 3 dni. Sobota w Jeleniej Górze to 20, a niedziela to 17 kresek. W sobotę możemy spodziewać się też przelotnych opadów, ale to raczej do południa, po południu już dużo słońca.
17: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Radia SK2. To będzie gorący dzień w Sejmie. Posłów czeka głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek. Dlaczego to kontrowersyjna kandydatura? O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rafa.
15: Politycy Polski 2050 Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
18: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
15: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
19: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
15: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
17: Szczęśliwy finał poszukiwań po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Po 9 dniach służby uratowały 2 robotników uwięzionych w tunelu hydroelektrowni. Obaj mężczyźni trafili na obserwację lekarską.
20: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. To okazja do odkrycia wyjątkowych miejsc. Już w sobotę rusza jesienna dolnośląska giełda turystyczna. Będzie na Was czekać ponad 20 podmiotów, które będą prezentować swoje atrakcje. W sobotę na Błoniach Jeleniogórskich to także gry, zabawy i konkursy dla dzieci oraz dorosłych. Start w samo południe. Krucze skały już po remoncie czekają na turystów. Punkt widokowy z platformami w Szklarskiej Porębie został odnowiony za 50 tysięcy złotych. Teraz można tam znowu bezpiecznie podziwiać panoramę Karkonoszy.
22: Aż człowiek sobie przypomina erę Sejmflixa i śledzenia tego wszystkiego, co przy Wiejskiej się działo. Kto wie, może przed nami kolejny sezon. A jak ktoś woli nie podnosić sobie ciśnienia muzycznie, zespół Baim, Sanach i Ewa Farna na ukojenie nerwów przy piątku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy Wam najlepsze polskie hity.

Lola, Lola. Tak zespół Bajm to sobie wymyślił. Piękne imię. Tutaj Radio SK2. Choć w pierwszej połowie tego roku rodzice jednak decydowali się na nieco inne imiona dla swoich pociech. Najczęściej wybierali imię Zofia oraz Nikodem. Tak podaje Ministerstwo Cyfryzacji. Popularna była też Zuzanna i Maja, a także Antoni i Jan. No, ja wychodzę z założenia, że ważne, żeby to imię podobało się przede wszystkim rodzicom, tak? A nie komuś innemu. Nawet samemu zainteresowanemu, bo jak podrośnie, jako na przykład taki Zygmunt i stwierdzi, że to imię mu się nie podoba, no to zawsze może to imię zmienić. Potem założyć sobie zespół, potem wydać rockowe płyty i zrobić wielką karierę muzyczną. No tak jak zrobił to pan Zygmunt, wszystkim znany jako Muniek. Topola w Radiu SK2.

za chwilę czasu opowiem o uskrzydlaniu, bo pewien uskrzydlający komplement na temat jednego ze swoich utworów stworzonych na początku kariery otrzymał w latach 70. Zbigniew Wodecki. Komplement od nie byle kogo, bo od wielkiego pianisty Władysława Szpilmana, a chodziło o utwór, który Wodecki sam skomponował i tej kompozycji mocno w studiu nagraniowym bronił, mimo krytyki ze strony innych kompozytorów. O którą piosenkę chodzi? Zacznie od Bacha. Przed nami w Radiu SK2.

0: to nowość od Sana, ITP ITD w Radiu SKA 2. Wszyscy fani pewnie już się nie mogą doczekać wieczora, żeby usłyszeć, jak Sanach śpiewa ten kawałek na żywo na PGE Narodowym w Warszawie. Dziś wielki finał trasy Sanach na stadionach. Ja widziałam komentarz jednego z fanów po koncercie w Białymstoku, że Zuzia ITP ITD zaśpiewała dokładnie tak jak w wersji studyjnej i że naprawdę trzeba umieć śpiewać, żeby tak to zaśpiewać, więc na pewno nikt nie będzie zawiedziony. O godzinie 18:00 otwarcie bram, o 20:00 start tego finałowego koncertu. Ubierzcie się nieco cieplej, bo noc w Warszawie ma być chłodna. No i co? Bawcie się dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: proszę bardzo. Francuski akcent w radiu, które gra tylko polską muzykę. Nasze Rendezvous i zespół Kombi. Tak wam gramy tuż przed godziną 10. Właśnie, Rendezvous, czyli spotkanie. O godzinie 10 spotkacie się z najnowszymi informacjami.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 11 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 11 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Kotlinie Jeleniogórskiej przeważnie czekają na nas umiarkowane lub dość spore chmury. Możemy też spodziewać się do godzin popołudniowych. Raczej braku opadów, jednak pod wieczór możliwe są przelotne, lokalne deszcze. Dzisiaj temperatury od 18 do 22 stopni. Najcieplej będzie w Jeleniej Górze. No i tutaj ostrzeżenia, może też dość mocno wiać.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nastąpił ogromny przełom. Mamy same sukcesy. Tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonta Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
10: Przypomnę, Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy, w którym zginęły 4 osoby, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
12: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
10: Zatrzymany Dominik D. przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Cud w Nepalu. 2 pracowników elektrowni wodnej przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Byłem w sterowni, kiedy doszło do tego wypadku. Nie mogłem po prostu uciec sam. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wyjść. Mówił jeden z uratowanych. W całym regionie zaginęło około 900 osób.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. 60 miejsc noclegowych i pracownie dla uczniów i studentów. Zielona Szkoła Karkonoskiego Parku Narodowego ma wystartować w przyszłym roku, a remont skończyć się w tym. Pierwsi goście mogą pojawić się już w drugim kwartale 27. To ostatni remontowany budynek kompleksu pałacowo-folwarcznego w Sobieszowie. Remont i wyposażenie będą kosztować 20 milionów złotych. Kultowa grupa na inaugurację 68 września Jeleniogórskiego. Już jutro na Błoniach rusza tegoroczne święto miasta. Na Błoniach Jeleniogórskich będą czekać Kult i Leniwiec.
0: Proszę, jakie cuda się na ziemi dzieją, aż serducho rośnie. Tu Radio SK2. W tej godzinie serca kibiców zabiją nieco mocniej, bo porozmawiamy o sukcesach naszych siatkarek. A muzycznie na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

0: ciebie tu.
1: Taka to miłość, na zawsze i na wieczność. I zespół Wilki w Radiu SK2 za to o tym, że sztuczna inteligencja nie jest ani na zawsze, ani też na wieczność. Przekonali się wczoraj użytkownicy wszystkich aplikacji AI na świecie, bo doszło do globalnej awarii i totalnie nic nie działało. Systemy padły po godzinie 17, więc w większości przypadków już po godzinach pracy. No i całe szczęście, bo inaczej połowa świata musiałaby się mocno nakombinować przy pisaniu oficjalnych maili, o sklepowych reklamacjach już nie wspomnę. No, do rana bym siedziała, no.

0: O miłości, ale taki z datą przydatności zespół Lady Punk w Radiu SK 2. Na szczęście serca polskich kibiców biją mocno na kolejne sukcesy naszych siatkarek. Ta miłość nie ma daty przydatności. Polki pokonały wczoraj w Stambule reprezentację Holandii 3-1, no i znalazły się w półfinale Mistrzostw Europy. Ciężki to był mecz czterosetowy z nerwową końcówką, ale się udało. Jutro o 16:00 walka o finał z Włoszkami. Jeszcze mamy przecież trenera Włocha, na pewno pamiętacie. Oby ta fortuna okrągła jak pizza potoczyła się w naszą stronę. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: W zeszłym roku we wrześniu na koncercie na Stadionie Narodowym Sanach i Kasia Kowalska wykonały ten kawałek na żywo i to jeszcze z gitarami w rękach. Brzmiało to naprawdę, naprawdę świetnie. Czy tak będzie i dziś podczas wielkiego finału trasy na stadionach na PGE Narodowym? Fani przekonają się wieczorem, a u nas Kiedy umrę, kochanie, w wersji radiowej Sanach i Kasia Kowalska. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: I po reklamie.
13: Dzisiaj w Jeleniej Górze pogoda może być jak kobieta, bardzo zmienna. Silny wiatr do tego jeszcze może się pojawić dziś wieczorem. Tak więc, moi drodzy, montujcie kwiatki nieco mocniej na balkonach i pamiętajcie, będzie trochę słońca, ale momentami będzie też sporo chmur. Mogą nam się również przydać parasole, a taka pogodowa huśtawka może się bujać również przez cały weekend.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. Tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut, premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty prokotołu zeznań w sprawie Zonda Krypto. Nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
15: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
14: Politycy PiS-u komentując na gorąco wystąpienie premiera mówią, że to stek kłamstw. A w Sejmie gorąco nie tylko przez kryptowaluty. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany większością głosów. Poprzedziła to jednak polityczna awantura. W gmachu przywiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co mówili politycy?
16: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
17: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym,
1: człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
16: Mówił Zbigniew Bogucki, odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? Ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
16: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Z Sejmu Mateusz Chłystun.
14: Cała Polska w alertach. Uwaga na silny wiatr, ostrzegają synoptycy z IMGW. Z kolei w trzech północnych województwach prognozowany jest ulewny deszcz.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Wszyscy dla Wałbrzycha uczcimy z rozmachem. W ramach SK Music Tour wystąpi Maryla Rodowicz, Lemon i Zalia. To tylko część artystów, którzy od 11 do 13 września pojawią się na scenie Starej Kopalni.
19: Krzysiek Zalewski, Warius Mang z Kasią Stankiewicz i Nulizmatyk. Gusta muzyczne mieszkańców naszego miasta i okolicy są przeróżne, więc staramy się, żeby przez te trzy dni każdy znalazł coś dla siebie. Taka była idea.
18: Mówi dyrektor Jacek Drejer. Przez cały weekend Radio SK będzie tam ze specjalnym autobusem ze strefą zabaw.
0: 11:03, tutaj Radio SK2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam. Mam dla Was nowość od Sarsy. Ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

Słuchajcie, Radia SK2, Tilof i chłopaki nie płaczą, a może jednak i zapłakał za swoimi długimi włosami Erling Haaland, czyli słynny norweski piłkarz, po tym jak postanowił je oczywiście ściąć, co też wywołało wielki szok na całym świecie. Okazało się, że ta decyzja mocno uderzyła w pewną norweską markę produkującą kolorowe gumki do włosów, których zresztą piłkarz był głównym ambasadorem i też udziałowcem. Eksperci oceniają, że firmę czekają wielomilionowe spadki sprzedaży właśnie przez te decyzje Haalanda. No cóż, pewnie w kontrakcie nikt nikomu nie gwarantował, że włos mu z głowy nie spadnie, więc ja nie wiem, o co ta awantura. SK

W tym wehikule czasu mam dla Was utwór, który zdobył ogromną popularność po festiwalu w Opolu w 1980 roku. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Piosenka trafiła na wydany w 1981 roku debiutancki album artystki, a po latach, bo w roku 2018, ten wielki hit, i to w swoim stylu, zaśpiewała Monika Brodka. O jakim utworze mówię? Przed nami Izabela Trajanowska i Wszystko, czego dziś chcę.

0: To nowość od panów Gipsa, Igo i Formany. Bardzo na czasie. Ostatni dzień lata za nami, dosłownie i w przenośni, a jeśli nie możecie rozstać się z tym kawałkiem, też jak z samym latem i wakacjami, to sk2.pl, tutaj możecie na panów zagłosować. Być może to pomoże utrzymać im się na pierwszym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Czy tak będzie? To okaże się już dzisiaj po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Nikt nie lubi być budzony przed czasem, więc nie budźcie marzeń ze snu. Ryszard Rynkowski o to apeluje. Warto to zrobić, ponieważ marzenia mogą się na nas zemścić. Na przykład tak się po złości nie spełnić. Tutaj Radio SK2, powoli zbliża się południe, czyli już można powoli się wybudzać, jeżeli jeszcze kończycie wakacje i macie urlop. Jeżeli chodzi o newsy, te punktualnie o godzinie 12.
1: Reklama.
2: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: I po reklamie.
14: Dzisiaj pogoda może się bardzo mocno zmieniać. Spore zachmurzenie, wieczorem spodziewajmy się deszczu. Do tego silny wiatr, a temperatury maksymalnie w Jeleniej Górze mogą osiągać od 22 do nawet 25 kresek powyżej zera. Sobota zapowiada się również wietrznie, a przez to z bardzo zmienną aurą. Z rana deszcz, potem słońce, potem chmury, przelotne opady i temperatury do 19 stopni.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Było to już kolejne głosowanie w tej sprawie. Poprzedziła je jednak gorąca dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. W Sejmie jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym polega spór w sprawie ustawy.
16: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
17: Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
16: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
18: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
16: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
19: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
16: mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta, nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
15: Mateusz Chłystun, dziękuję. 12-latek zaatakował rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym w Bydgoszczy. Zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
20: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak został zaatakowany. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
15: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Policja zbiera dowody i prowadzi przesłuchania. A o ewentualnych środkach wychowawczych dla 12-latka ma zdecydować sąd. Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Przed południem policja otrzymała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych. Magistrat ewakuowano, wszystko jednak wskazuje na fałszywy alarm.
21: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodna informacja.
15: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Podobne alarmy postawiły dziś na nogi również inne urzędy w całym Świętokrzyskiem.
22: SK2 News. Jelenia Góra.
23: Błażej Stachewicz. 6 cylindrów, 300 koni mocy i 3 litry pojemności. Na dolnośląskich drogach pojawiły się nowe radiowozy. Oznakowane BMW będą pomagać w dbaniu o bezpieczeństwo i walce z piratami drogowymi. Auta zasiliły jednostki w Jeleniej Górze, Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. Dzięki unijnej kasie z projektu Fenix. Będą pomagać przyrodnikom w odbudowie populacji motyli. Konie właśnie pojawiły się na łąkach pod Kruczym Kamieniem. Będą strzyc karkonoską trawę tak, aby przystosować teren pod populację niepylaka Apollo i innych gatunków potrzebujących do życia kwietnych łąk.
24: Mamy piąteczek, prawie 3 minuty po godzinie 12. Jeszcze człowiek pracuje, ale myślami jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. Przed nami mnóstwo hitów, dużo dobrej energii. I coraz mniej powodów do tego, żeby się spieszyć, bo wiecie, piątek jest jak obietnica. Najlepiej smakuje wtedy, kiedy zaczyna się spełniać.
25: Bez reklam, jeden po drugim.
26: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
24: Jest teraz cicho, ale Ewa Farna cicho za chwilę zaśpiewa. A teraz Lemon. I naprawiamy. To, co się może zepsuło w tym tygodniu. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Ale ona tutaj mocno wali w te perkusje, wali w te gary, aż kartofle podskakują. Ewa Farna i Cicho w SC2. No to teraz Cicho Kamil Nosel, który nie daje wam spokoju w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, rozgoryczony Iwana, po tej stronie biura podróży czy stanem Maciejem, ja rozmawiam.
2: Tak, dokładnie.
3: Wylot do Turcji z państwem mamy od 17. Czy mógłby pan zapisać sobie pokoje?
4: Tak, chwileczkę. Już tylko przygotuję coś sobie. To tam wszystko ustala koleżanka, ale to pewnie nie odbiera.
3: Nie, proszę pana, ja muszę do każdego podzwonić, ponieważ w waszym przypadku i w przypadku tam kolejnych osób, a oni już podjęli rezerwację, proszę pana, na ten pokój, który wy macie. Dlatego też będziecie tutaj musieli się przeprowadzić do skrzydła B.
4: Dobra, to można podawać.
3: Pierwszego dnia, proszę pana, jesteście w skrzydle A, pokój 283.
4: Pierwszy dzień, tak?
3: Tak, skrzydło A, 285. Drugiego dnia już musicie się przeprowadzić do skrzydła C, 432 pokój.
4: Powolutku, proszę panią, bo ja psuję, nie nadążam.
3: No.
4: Trzeci dzień, pokój.
3: Trzeci dzień, sektor, proszę pana, skrzydło B, pokój 118.
4: A niech mi pani powie, dlaczego takie coś jest?
3: Ponieważ ten pokój, proszę pana, w skrzydle A, 285, ten pierwszy, on już jest wynajęty. Więc wy idziecie, musicie się przeprowadzić do pokoju, który jest wolny, a wolny będzie następnego dnia 432. Ale on następnego dnia, proszę pana, już ma rezerwację, więc znowu musicie iść do innego skrzydła.
4: No bo wie pani, ja nie płacę po to za wakacje, żeby codziennie przechodzić do innego pokoju.
3: Pan jest po pokojach, które następnego dnia mają już rezerwację. Dlatego oni dają państwu pokój,
4: który... Panią, w momencie, kiedy poszliśmy do biura turystycznego zapłacić za wycieczkę, to płaciłem za pokój. Jeżdżę co roku po 3-4 razy na wakacje. Pierwszy raz mi się zdarza takie coś.
3: Tylko widzi pan ma non-stop ciągłość pokojową w tym samym resorcie.
4: Ale proszę panią, mnie nie interesuje, czy jest ciągłość, czy to. Ja jadę po to, żeby wypocząć, a nie codziennie, żeby chodzić pomiędzy pokojami.
3: To może rozwiązanie znajdzie Katarzyna.
5: Maciek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: O kurwa. Ja cię nie mogę. Nosel wkręca.

0: Lady Punk Westy 2 i Sztuka Latania, czyli Life is Brutal and Full of Zasadzkas. A właśnie, coraz więcej śmieci tutaj widzę, trafia na ciężarówki, a te potem jadą do Szwecji. Legalnie, naprawdę, Szwedzi skupują od nas śmieci, potem wrzucają je do pieca, palą i mają energię i ciągle im mało, no i mało, i mało, i mało. Jaki kraj, taki potop.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
3: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Sanach śpiewa tutaj, że spotkała się z chłopakiem przy warszawskiej Syrence, a na pewno niedaleko warszawskiej Syrence na parkingu przy PGE Narodowym. Nie jedna może Syrenka dzisiaj zaparkuje, albo bryczka, którą przyjadą fani Sanach. Tutaj wielkie i huczne zakończenie jej stadionowego tournée po całej Polsce, właśnie z finałem w Warszawie. A za chwilę godzina 13, czyli finał kolejnej godziny nam się zbliża i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3,17,41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
0: W karcie atrakcji na najbliższy weekend pojawił się silny wiatr. Wiać może dzisiaj wieczorem i jutro. Do tego mogą nam się przydać parasole i nieco cieplejsze ubrania. Dziś co prawda temperatury będą wzrastać aż do 25 stopni, natomiast wieczorem może zawiać, pojawią się chmury i deszcz, który pozostanie z nami do jutrzejszego poranka w dzień. Będą momenty, gdzie pojawi się sporo słońca, ale też przelotne opady.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Więcej Mateusz Chłyston.
2: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
3: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
2: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
23: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
2: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
1: Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Poszukiwany był od poniedziałku, m.in. przez setki mundurowych. Prokuratura w Gorzowie wszczęła śledztwo, ma wyjaśnić, czy operator zmarł z przyczyn naturalnych, czy przyczyniły się do tego osoby trzecie. Już w ten weekend finał Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacji i mastektomii.
25: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
1: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run w Krakowie, oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
0: Błażej Stachewicz. Niedawno mówiliśmy o nowych autach dla dolnośląskiej policji. Tymczasem strażacy ochotnicy z Bukowca mają nowego quada. Pojazd kosztował blisko 50 tysięcy. Będzie pomagał w pracy strażaków. Ma elektryczną wyciągarkę, hak do holowania i kufry, które pomieszczą cały niezbędny w akcji sprzęt. Na strażaków czekają teraz szkolenia z prowadzenia quada. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze startuje z nową wystawą. Tradycje jeleniogórskiego łowiectwa to ekspozycja stworzona z okazji obchodów 80-lecia Dolnośląskiego Związku Łowieckiego na Dolnym Śląsku.
1: Jeszcze tylko godzinka i pierwsza zmiana. Zacznie już weekend. My zaczynamy z najlepszymi polskimi hitami w tej godzinie. Amerykańskie dolary, polskie złoto, urodziny jak z bajki i wehikuł czasu, który zabierze nas do epoki zakochanych. A do tego jeszcze...
26: No to gramy!
27: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
1: Za chwilę wejdziemy na parkiet z męskim graniem. Będziemy tańczyć. Na razie ochłoda Bubble Tea od Kłebona Fide i Darii Zawiałow-Kowalski. Witajcie w SC2.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

W SC2 tylko hity. Bajmy, co mi panie dasz w ten niepewny czas. A no dał. Dolara. W Stanach wydano, czytam właśnie, kolekcjonerskie jednodolarowe monety, a ich bohaterem jest sam prezydent Ameryki, Donald Trump. Donald Trump na awersie, na rewersie, wielka pieczęć USA. SK2. Czyli prezydent Trump z przodu, Ameryka z tyłu. Moneta, która naprawdę dobrze podsumowuje politykę.

0: to poszukamy trochę w wehikule czasu jej.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I znaleźliśmy radosne zauroczenie, miłość na wesoło. I tak jest w przypadku piosenki zespołu Skaldowie, którzy w latach 60. tworzyli fantastyczną klasykę polskiego big beatu. Gitara i dobre melodie też robiły całą robotę. No i tak też było w przypadku numeru Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Pogodny, optymistyczny klimat sprawił, że podczas festiwalu piosenki polskiej w Opolu w latach 60. publiczność tak oszalała na punkcie tego numeru, że Skaldowie zostali zmuszeni oklaskami do pięciokrotnego wykonania utworu na żywo na scenie. I to jest absolutny historyczny rekord festiwalowego bisowania.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do tego właśnie numeru. W SC2 poleci tylko raz. Bisu nie będzie. Skaldowie? Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał w SC2.

0: dobrze, nie?
1: W ST2 BRO, nie wiem czy na tej imprezie było BRO, czyli bro, ale pizza wypiekana na żywo była. Grill, wata cukrowa, lodziarnia na kółkach, kolorowe dymy, animatorzy, fotoprzyczepa, namioty z atrakcjami, cały ogród wypełniony balonami i ściankami, skończyłem. I to nie jest, kochani, wesołe miasteczko. Tak było w ogrodzie aktorki Klaudii Halejcio, która na zakończenie wakacji zrobiła garden party dla swojej 5-letniej Neli za 100 tysięcy złotych.
2: SK2.
1: Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały, bo będą chciały ojca zmienić.
2: Reklama.
3: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Jest jazda bez trzymanki i na ostro. Tak wyznajemy miłość w SC2 na rokowo do polskich hitów z formacją Depresy przed godziną 14, o której również bardzo ważne i gorące newsy prosto z dróg. Był karambol, gdzie i jak sytuacja wygląda. O tym Jakub Konieczkowicz w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
20: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.
0: Dzisiaj i jutro w Jeleniej Górze może mocniej zawiać, a do tego pogoda będzie się dość mocno zmieniać. Aura od umiarkowanego zachmurzenia po spore chmury i deszcz. To czeka nas dzisiaj. Po południu umiarkowane chmury i nawet do 25 stopni. Do wieczora będzie robiło się naprawdę coraz cieplej, natomiast późniejszy wieczór już z wiatrem i pod koniec dnia możemy spodziewać się także sporego zachmurzenia i opadów.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówił Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował premier fragment przesłuchania. W zamian miał dostać rekompensatę za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, zaznaczył premier. Padła kwota 2 milionów złotych.
22: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
17: Zaznaczał szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. 3 osoby w szpitalu po karambolu w Tarnobrzegu. Do zderzenia 6 pojazdów, w tym 2 busów z lawetami, doszło około godziny 10 na tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Na miejscu pracują służby. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 871 odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej ruszają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
23: Sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, systemy jezdne. Mamy konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
17: Wśród łazików m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Jest też oczywiście krakowski łazik Kalman. Kosmiczne zmagania potrwają do niedzieli.
0: Błażej Stachewicz. Niedawno mówiliśmy o nowych autach dla dolnośląskiej policji. Tymczasem strażacy ochotnicy z Bukowca mają nowego quada. Pojazd kosztował blisko 50 tysięcy. Będzie pomagał w pracy strażaków. Ma elektryczną wyciągarkę, hak do holowania i kufry, które pomieszczą cały niezbędny w akcji sprzęt. Na strażaków czekają teraz szkolenia z prowadzenia quada. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze startuje z nową wystawą. Tradycje jeleniogórskiego łowiectwa to ekspozycja stworzona z okazji obchodów 80-lecia Dolnośląskiego Związku Łowieckiego na Dolnym Śląsku.
24: Marsjanie atakują, jak słyszeliśmy w newsach Eski 2. Do Krakowa zjechały z całego świata łaziki marsjańskie, ale my też jesteśmy trochę jak takie łaziki. W poniedziałek ruszamy z misją, przez cały tydzień pokonujemy przeszkody, a jak już jest ta godzina, czyli tak 2 po 14, szukamy miejsca do lądowania. Przy tym, co najlepsze, będę dla was grał.
25: No to gramy.
26: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
26: Eska 2.
24: Dawid Podsiadło, Budka Suflera, Zalia Kombi, Monika Brodka. Oni już w łaziku marsjańskim w SC2.
27: Brak słów.
24: Kosmos.

W ST2 kombiak wypakowany tylko najlepszymi polskimi hitami, bo takie dla was gramy 20 minut po godzinie 14 i most Avignon. Z tego mostu z Francji zabieram was teraz do włoskiej Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy John Malkovich. Aktor wczoraj po projekcji filmu, w którym gra, bili mu brawo przez 13 minut i to na stojąco. Za rolę w filmie Dziki Koń 9. A ja nawet wcześniejszych 8 nie widziałem.

0: Pioseneczka Macaneczka, dotyk Edyta Górniak w ST2. A dzisiaj, bo zajrzałem jeszcze do kalendarza, 4 września mamy Dzień Orzechów Makadamia. Znalazłem artykuł o nich specjalnie, abyśmy wiedzieli, co jemy. Bogate w kwasy omega-7, omega-9 te orzechy makadamia. Doskonałe źródło miedzi, fosforu, magnezu, witaminy E i witaminy z grupy B. Chroni przed oznakami wczesnego starzenia. O, fajnie. Oraz zbyt wysokim poziomem stresu. Ekstra. O, i tutaj jeszcze. 50 gram orzechów, 500, co ja mówię, 500 gram orzechów makadamia może kosztować nawet 55 zł?
1: SK2.
0: O, to nie dla mnie to kokosy.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mamo, gotujemy się na bitki?
16: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
17: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: to będzie ostatnia reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
23: I po reklamie.

0: Kto śpiewa ten utwór?
1: Sylwia Grzeszczak.
0: Dobrze, a tytuł znasz?
1: O nich o tobie.
0: Tak, ale sama wykonawczyni już wystarczy, Robert Jadowski by powiedział, prowadzący jednego z najbardziej ulubionych muzycznych show w Polsce, czyli...
1: Jaka to melodia?
0: I tutaj te saksofoniki wchodzą.
1: Co wygrałam?
0: Otwieracz.
1: Do czego?
0: Do Orężadej, do najlepszych polskich hitów, które otworzysz w kolejnej godzinie, czyli po 15. Antonina Van Dessel, zostawiam was
1: z nią. I na to czekałam. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj w regionie w pogodzie będzie się działo naprawdę sporo. W Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia słoneczne, ale także pod wieczór silny wiatr i deszcz, a także sporo chmur pod koniec dnia. Temperatury w Jakuszycach maksymalnie do 19 kresek na plusie, w Karpaczu do 22 stopni, natomiast na Śnieżce spore zachmurzenie, maksymalnie 14 kresek i deszcz. Cały czas będzie padać.
10: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O niższych cenach paliw możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje epetrol.pl. Benzyna E10 może kosztować od 7,83 zł do 7,99 zł za litr. Diesel od 8,79 zł do 8,87 zł. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
11: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus, mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
10: Analitycy dodają, że wiele wskazuje, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Karambol na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Zderzyły się tam 4 osobówki i cysterna z gazem. Na szczęście nie doszło do wycieku. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Policja na miejscu ustala okoliczności wypadku, a trasa jest zablokowana. Stok narciarski kilkadziesiąt kilometrów od morza. Szczecinek w zachodniopomorskim już trzeci raz w tym roku szuka projektanta obiektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w przyszłym roku.
12: W Szczecinku są potrzebniejsze inwestycje.
13: Wszystko co sportowe jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
14: Myślę, że dla młodzieży szczególnie jakaś nowa atrakcja będzie.
10: Oceniają mieszkańcy. Dodajmy, Szczecinek od kilkunastu lat szczyci się najdłuższym w Europie wyciągiem do nart wodnych.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. Kult w Jeleniej Górze. Będzie więcej autobusów. Już w sobotę rusza wrzesień jeleniogórskim. Czekają koncerty i wydarzenia na błoniach jeleniogórskich. Na mieszkańców wracających z koncertów MZK przygotowało dodatkowy transport w ramach linii BIS 7, kursującej z Podwala w kierunku Sobieszowa i Zabobrza. Finał letnich zmagań rowerowych. Jelenia Góra za tydzień stanie się stolicą bike maratonu. W finałowym ściganiu czekają dystanse Fun, Classic, Mega i Giga oraz Tauron e-bike maraton. Start w sobotę.
15: No i gdzie byłeś, jak cię nie było?
10: Gdzie miałem być?
15: No ja się stęskniłam za tobą. Jestem podekscytowana, że się w końcu widzimy po tym twoim urlopie.
10: Ja się cieszę, że też jesteś i podejrzewam, że słuchacze również się cieszą.
15: Wszyscy się cieszą. Jakub Konieczkowicz już z nami. Ja bardzo dawno go nie widziałam i nie słyszałam, także słuchajcie, drodzy słuchacze, no nie da się ukryć. Jeszcze Kamil, który nie chce wyjść ze studia. Mam raj po prostu tutaj. Antonina van Dessel. Chwilka po 15. Dzień dobry. Już na początek Anna Jurksztowicz. No to posłuchajmy.

No piękny to był numer Cookies i Piersi, Całuj mnie, idealnie na piątek. To taki, wiecie, może coś, pomysł jakiś na wieczór. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią domowe triki. Liść laurowy. Kojarzycie pewnie głównie z kuchni, z rosołu na przykład, ale okazuje się, że niektórzy wkładają go też pod materac. Wystarczą 3 listki, mają delikatnie pachnieć, a przy okazji mogą odstraszać niektóre niechciane robaczki. I czy to działa? No efekt ma być raczej taki subtelny, delikatny, ale jeżeli macie liście w kuchni, no to możecie zrobić dzisiaj test mały tej nocy i piersi, Cookies, Całuj mnie, do tego liść laurowy i macie wieczór piątkowy zrobiony.

0: A już za moment skrót najnowszych informacji z kraju i Jakub Konieczkowicz w SC2.
1: Sejm nie odrzucił dziś trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. W koalicji rządzącej zabrakło 25 głosów. Przepisy, przypomnę, miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Są nowe ustalenia w sprawie wypadków szkodnej na Podkarpaciu. Dziewięciolatka, która zginęła, nie miała zapiętych pasów i była przewożona bez fotelika. Do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu. Kobieta usłyszała zarzut z... Matka, która prowadziła pojazd, usłyszała zarzut z powodu wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 8 lat więzienia. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem. W grobie pod Zurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik z 42 zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy. Znaleziska trafią do laboratoriów, a dokładne wyniki badań możemy poznać na przełomie roku.

Już teraz przepiękny numer. Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, Cortez i początek. Słuchajmy. Sny pochodzą.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem i ja też coś wiem. Słuchajcie, pierwszy tydzień szkoły we wrześniu właśnie dobiega końca. I wiem, że trzeba było na nowo przyzwyczaić się do porannego wstawania, do robienia śniadaniówek i do noszenia zeszytów, ale mam dobrą informację. Dzisiaj mamy piątek, weekendu początek, więc zaczynamy najlepszą lekcję tygodnia, czyli weekend. No i właśnie, tym żyjmy wszyscy, a jak dodamy do tego jeszcze najlepszą polską muzykę, którą zapewnia Wam Radio SK2, no to jakoś tak łatwiej, co? I już za moment bajm Jezioro Szczęścia u nas.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelatti 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: No i

0: No my w tej SC2 w piątek to gramy wam po prostu wybornie. No i po 16 dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Piersi, Lady Punk, Daria Zawiałow, tak żeby was dobrze nastroić na weekend. Także koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
13: I po reklamie.
14: Przed nami godzina 16 na jeleniogórskich drogach. Coraz większy ruch. Część z was już opuszcza biura, pracę albo udaje się na zakupy. Jeżeli chodzi o pogodę, pamiętajcie, dzisiaj, jeżeli wieczorem wybieracie się do miasta, lepiej weźcie ze sobą jakąś kurtkę przeciwdeszczową albo parasol, bo im bliżej północy, tym więcej deszczu i chmur. Przynajmniej tak twierdzą synoptycy, a do tego możemy spodziewać się dość silnego wiatru. Jutro pogoda zmienna, trochę słońca, troszkę popada. Do 19.
15: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przeczytał cytaty ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował Donald Tusk fragment przesłuchania.
16: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
15: Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to skoordynowana operacja.
17: Już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitowanym prawicę.
15: A przypomnijmy, Sejm nie odrzucił dziś prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Zabrakło 25 głosów. Rosyjski dron w centrum Kijowa uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Bezzałogowiec trafił bezpośrednio w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, Oleksandra Pokłada. W chwili ataku nie było go na miejscu, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc z akcji trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
18: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
15: Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
13: SK2.
1: K2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Nowy Jelonek z okazji 35-lecia strażników. Dziś swój jubileusz obchodzi Jeleniogórska Straż Miejska, a z tej okazji pojawił się nowy rogacz na szlaku Jelonków. Autorami statuetki są tym razem Adam Domański i Wlada Krojtor. To już 30. statuetka w naszym mieście. Narodowe czytanie również w stolicy Karkonoszy. 10 września czas na drugą część Dziadów Adama Mickiewicza. Tym razem zapraszają księżnica karkonoska i zespół szkół rzemiosł artystycznych. Czwartek, godzina 12, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.
0: No i powiedz mi, co z tą pogodą? Cieszysz się, że jesień nadchodzi, czy nie? Jesteś jesieniarą, czy nie?
13: Ja jestem jesieniarą, więc się cieszę.
0: Bardzo dobrze, to widzę, że jesteśmy team. Będziemy sobie robić herbatki z imbirem. Tylko nie w studiu, dobra?
13: No nie, no.
0: Albo tak, ale nikomu nie powiemy. Zgadzasz się?
13: To cichutko.
0: Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie super, jak zawsze, obiecuję.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: No bo czy może być lepszy hit na rozpoczęcie weekendu i wyjście z pracy o 16 niż Piersi i Bałkanica? No nie.

0: powie.
1: Czy przelewy pieniędzy między kontami małżonków mogą oznaczać podatek od darowizny? Wiele osób w takiej sytuacji zaczyna się zastanawiać, czy fiskus nie uzna tego za przekazanie pieniędzy i nie będzie domagał się zgłoszenia sprawy do urzędu. Jak się okazuje, nie zawsze. Najnowsza interpretacja jasno wskazuje, że przelew pieniędzy z prywatnego konta jednego z małżonków na wspólne konto nie jest darowizną i nie powoduje obowiązku podatkowego. Sprawa dotyczyła kobiety, która pozostała z mężem we wspólnocie majątkowej. Chciała przelać pieniądze ze swojego konta, m.in. środki otrzymane po zmarłej matce, na wspólne konto małżonków, żeby razem kupić samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej męża. No i fiskus uznał, że w takiej sytuacji nie dochodzi do żadnego wzbogacenia jednej osoby kosztem drugiej. Pieniądze trafiają po prostu do majątku wspólnego małżonków, więc nie ma tutaj ani darczyńcy, ani osoby obdarowanej. A to właśnie wzbogacenie jednej strony jest podstawą do naliczenia podatku od spadków i darowizn. Jeśli więc środki są tylko przesuwane w ramach wspólnego majątku małżeństwa, nie powstaje obowiązek podatkowy ani konieczność zgłaszania tego do Urzędu Skarbowego.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: To była Karla Fernandez, która chce tu zostać, a już za moment skrót wiadomości i Jakub Konieczkowicz w SC2.
1: Krajowa 20 w Pomorskiem zablokowana. To po zdarzeniu trzech osobówek i ciężarówki w miejscowości Glincz w powiecie kartuskim. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą szukać objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W 2023 roku było ich ponad 19 tysięcy. W roku ubiegłym już prawie 24 tysiące. Jak wskazują statystyki, ponad 130 takich hospitalizacji zakończyło się zgonem. Nie patrz w smartfona, tylko na drogę. Wielkie rysunki pojawiły się przy przejściach dla pieszych w Zielonej Górze.
2: Są to dwumetrowe piktogramy, które są namalowane na chodniku. Przykuwa wzrok, więc taka osoba, która wpatruje się w swój telefon, no to będzie widziała raczej.
1: Mówi twórca projektu Radosław Hałuszczak. Tego typu rysunki z apelem mają pojawić się także w kolejnych miejscach Zielonej Góry.

0: Magma i Aisha. I będzie teraz bardzo tajemniczo. Słuchajcie, stoicie pewnie w korkach, jest piątek i zastanawiacie się, co robić w weekend. No to mam dla Was super propozycję, dlatego że sezon na grzyby oficjalnie rozpoczęty. I żebym nie była gołosłowna, no to powiem Wam, że można się nieźle rozkręcić, bo wczoraj sama poszłam do lasu i nazbierałam grzybów, w tym kani. No i pomyślałam, że super, usmażę sobie kanie na kolację, najem się i będzie prawdziwa taka wyżerka grzybowa. No i powiem Wam, że po jakimś czasie, jak tak się najadłam na noc, a zjadłam ich naprawdę bardzo dużo, to zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem zamiast do łóżka, to nie będę musiała jechać do szpitala i już prawie nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj. No bo człowiek stary, a głupi, no co mam powiedzieć. I na szczęście skończyło się tylko na strachu, ale morał jest prosty. Pamiętajcie, grzyby zbieramy tylko wtedy, kiedy naprawdę dobrze je znamy, a z jedzeniem ich późno w nocy, no to może lepiej jednak nie przesadzać. No bo las lasem, ale nocna zmiana na sorze to zdecydowanie nie jest najlepszy plan na weekend. Ale grzyby polecam, bo naprawdę się zaczęły.
1: SK2. Reklama.
2: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2 zagraliśmy numer idealny dla wszystkich uczniów, którzy po wakacyjnej przerwie wrócili do szkoły. Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Po 17 na start Cleo, Sanach i Kasa. Także jak słyszycie, zapowiada się mocny początek, a później SK2 rozkręca się w piątek jeszcze bardziej. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Wieczorem w Jeleniej Górze mogą się zbierać coraz gęstsze chmury. Do tego może też padać. Na razie jednak umiarkowane zachmurzenie i dość ciepło, nawet do 25 stopni na plusie. Weekend jednak zapowiada się z ochłodzeniem. Maksymalnie 19 stopni w sobotę i zaledwie 17 kresek w niedzielę. Sobota z przelotnymi opadami. Na szczęście najwięcej deszczu ma spaść przed 6 rano.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
13: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tor. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
12: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Na miejscu jest policja i prokurator. Czynności trwają. Pociągi poruszają się jednym torem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rannych zostało 9 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że dron został skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Oleksandra Pokłada. Ukraiński przywódca zapowiedział już odwet. Tu cytat przeprowadzony w podobny do Rosjan sposób. Zaatakowane obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Jak twierdzą dyplomaci, placówka w wyniku ostrzału nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Pięknie podane i naprawdę smaczne obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu, jak w dobrej restauracji. Dania, zgodnie z obowiązującą teraz dietą planetarną, zaproponował kucharz, absolwent tego przedszkola, który teraz na co dzień jest szefem kuchni w znanej restauracji. Na przedszkolnym obiedzie była Ela Piotrowska.
14: Co dziś na obiad?
15: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
14: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
15: To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. Że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
16: Smakuje mi. Bardzo dobre.
12: A zgodnie z wytycznymi diety planetarnej, dzieci w przedszkolach i szkołach mają jeść więcej warzyw, kaszę, strączki i co najmniej raz w tygodniu rybę.
1: SK2. 2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. 6 cylindrów, 300 koni mocy i 3 litry pojemności. Na dolnośląskich drogach pojawiły się nowe radiowozy. Oznakowane BMW będą pomagać w dbaniu o bezpieczeństwo i walce z piratami drogowymi. Auta zasiliły jednostki w Jeleniej Górze, Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. Dzięki unijnej kasie z projektu Fenix. Będą pomagać przyrodnikom w odbudowie populacji motyli. Konie właśnie pojawiły się na łąkach pod Kruczym Kamieniem. Będą strzyc karkonoską trawę tak, aby przystosować teren pod populację niepylaka Apollo i innych gatunków potrzebujących do życia kwietnych łąk.
0: Czy masz plany na weekend?
10: Mam.
0: A, to niedobra odpowiedź, a powiesz jakie?
10: A jutro też tu będę.
0: No i a na niedzielę?
10: A na niedzielę? To się zobaczy.
0: No to ja już mam plany. Słuchaj, grzyby. Grzyby się zaczęły. To już naprawdę. I słuchaj, mój grzybowy radar donosi, że naprawdę w całej Polsce grzyby i nawet wczoraj byłam i nazbierałam, także polecam wszystkim.
10: Ja to ostatnio same dziki widzę.
0: Kuba, Antonina van Dessel, dzień dobry, zapraszam.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: Dzikowi też się grzyby należą, a już teraz u nas Kleo i Dom.

0: Numer, który chyba wszyscy znają, Urszula Konik na biegunach z takim rockowym, mocnym pazurem. Teraz będą plotki z naszego show biznesowego polskiego podwórka i ja mam wrażenie, że Joanna Jabłczyńska to zaraz wyskoczy mi normalnie z lodówki, bo od kilku dni jest dosłownie wszędzie, a wszystko ze sprawą afery wokół nowej wersji filmu Nigdy w życiu. Jabłczyńska twierdzi, że była już po rozmowach z produkcją, dostała scenariusz i szykowała się do powrotu, żeby zagrać Tosię, moją imienniczkę, co by nie było. Produkcja mówi, spokojnie, był casting i ostatecznie wybraliśmy no kogoś innego. No i słuchajcie, zaczęło się. W ruch poszły publiczne wypowiedzi, wiadomości, przeprosiny. Co się dzieje, to jest po prostu chyba afera roku, a na pewno afera września. No a teraz Joanna, zamiast dalej się kłócić, zrobiła jeszcze coś zupełnie innego, przewrotnego, uruchomiła zbiórkę na rock and roll i wygląda na to, że no tę historię można jeszcze zakończyć jakimś happy endem, no nie?
1: SK2.
0: U nas happy end zawsze muzyczny. Kuba Mrozu i Fawst. Zanim spadnie deszcz, to w sam raz, bo dzisiaj ma padać.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

To był duet wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft, a teraz będzie o duecie, ale troszkę innym. Bo mamy powrót, którego chyba nikt nie miał w swoim kalendarzu na 2026 rok. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu są razem. No i tym razem nie mówię o takiej romantycznej relacji, tylko też o takiej muzycznej. Wypuścili właśnie wspólną piosenkę Będzie Było, a do tego teledysk, w którym no słuchajcie, jakie to są słodziaki. Jest tam tyle czułości, romantycznych spojrzeń i wspólnych kadrów, że no spokojnie można na chwilę zapomnieć, że mamy 2026, a nie 2005 rok. Ale jedno trzeba im przyznać. Jeżeli chodziło o wywołanie nostalgii, no to udało im się w punkt. Ach. SK2. Miłość kwitnie, a u nas muzycznie już teraz Lombard i Gołębi Puch. Ach, to jest dobry numer.

0: ależ oni się rozkręcili, Kuba i Kuba, ekipa, no, której jest teraz naprawdę głośno. Dopiero co w Sopocie odebrali bursztynowego słowika, a wczoraj wpadli do naszego studia z premierą swojej nowej piosenki Chłopaki. No i wiecie co? Patrząc na tempo, w jakim działają, mam wrażenie, że oni dopiero się rozpędzają. Słowik jest, nowa premiera jest, jest energia, no cud, miód, naprawdę. Jest tylko jedno pytanie, czym zaskoczą nas następnym razem? Oj, będziemy czekać. A jeżeli jesteście ciekawi ich wizyty u nas, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe, tam wszystko możecie zobaczyć. A już za moment u nas Doda i jej znak pokoju. SK2.
1: Reklama. Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a

0: Na zegarach za moment godzina 18 to był Manam, Kora Jackowska i numer Nie poganiaj mnie. I chciałabym tak powiedzieć do Łukasza z Duńczyka, który tutaj pogania mnie niestety, bo już chce przejąć mikrofon, bo od 18 Łukasz Duńczyk i Gorąca Polska 20 będzie tutaj z wami i naprawdę muzycznie będzie się działo. Ja za dzisiaj dziękuję, Antonina Wandesel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Pa!
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiere.toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne prognozy cen paliw. Według petrol.pl benzyna w przyszłym tygodniu może skoczyć nawet do 8 zł za litr, a diesel zbliżyć się do 8 zł i 90 groszy. To efekt końca programu CPN oraz napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
11: Ropa nieubłaganie w kierunku 100 dolarów wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie 96 dolarów.
10: Tłumaczy Jakub Bogucki z epetrol.pl. Analitycy ostrzegają, odwrócenia trendu na razie nie widać. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w Warmińsko-Mazurskiem. To po kradzieży kilkudziesięciu metrów trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. W efekcie pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Objazd wyznaczono przez Iławę. Sprawę bada policja. Rusza 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. Jutro 3 mecze. Widzew Łódź zagrał siebie z Radomiakiem. Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
9: Gorąca Polska 20. Radio SK2.
12: A my też rozpoczynamy kolejną kolejkę. To jest dokładnie 82. notowanie waszej listy hitów. Odliczamy 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia, na które wy głosowaliście osobiście na sk2.pl. Teraz sprawdzimy, co z tego wyszło. No i oczywiście będą nowości. Jedna taka naprawdę mocna od Zuzi numer 1 w Polsce. Od Sanach, która zagra dzisiaj koncert na PGE Narodowym, a my robimy taką rozgrzewkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
12: A tak przede wszystkim to zaczynamy weekend. To jest ten moment 2 minuty po godzinie 18. Kołyszemy się, odpoczywamy. Ci panowie wczoraj byli w naszym studiu z nowym numerem i ja ten kawałek na pewno w Gorącej Polskiej 20 zagram. To Kuba i Kuba na 20.

I czuć piątek. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. W Radiu SK2 można mruczeć pod nosem. To roztańczona bletka. Świetnie się tego słuchało w wakacje. Ale we wrześniu też dobrze brzmi 7 minut po godzinie 18. W Radiu SK2 mamy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie nowości, których po prostu przegapić nie można. Dlatego teraz mocna premiera. Sanach wydała nowy numer. Ta artystka zagra dzisiaj koncert na PGE Narodowym w Warszawie. I kilkadziesiąt minut temu pochwaliła się, że jest sold out. Wyprzedane wszystkie bilety. Będzie pełny stadion ludzi, kilkadziesiąt tysięcy osób. Także słuchajcie, teraz zróbmy sobie taką koncertową rozgrzewkę. Tutaj biletów kupować nie musicie. Gram teraz nowy numer Sanach. Jak napisała w mediach społecznościowych, trochę się smuci, że ta trasa stadionowa się już kończy. I właśnie taki jest ten numer. Trochę nostalgiczny, kołyszący, na pewno bardzo nastrojowy. I świetnie się tego słucha i pewnie dzisiaj ten kawałek pojawi się po raz pierwszy na żywo na PGE Narodowym w Warszawie. Sanach i Cichosza. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: pytaj mnie.
1: To numer o kryzysie w związku, ale Sarsa śpiewa też o tym, że jeszcze jest szansa, żeby się dogadać. Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a oczko wyżej czeka Mrozu, który już się szykuje. Już za 2 tygodnie wyda nową płytę pod tytułem Wszystko, czego chciałem, a my teraz, słuchajcie, przypominamy sobie wakacje. I to ten najpiękniejszy moment, na przykład lipiec, kiedy było jeszcze gorąco, dni były długie i wyjeżdżaliśmy na wakacje. Można przeglądać zdjęcia z wakacji i usunąć te niepotrzebne. Wiem, że pamięć w telefonie macie teraz zaśmieconą. Zdjęcia 5 w tej samej pozycji. Mrozu na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: 23 po 18 w piątek. Tak właśnie wygląda szczęście. Weekend, czas zacząć. A to była Marisa na miejscu 15 gorącej polskiej dwudziestki. Razem odliczamy 20 waszych ulubionych polskich numerów i podrzucamy najlepsze nowości. I teraz przed wami wschodzące, znaczy nie, przepraszam, jakie wschodzące. To już są po prostu gwiazdy, artyści, którzy teraz przeżywają swoje 5 minut. Ich kariera nabiera zawrotnego tempa. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio wygrali bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie. Jak tam się Słowik miewa?
1: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
2: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest
2: super.
1: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
2: tak.
1: Taki wielki.
2: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego Słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
0: No i jest fajnie. Udało im się zdobyć tę nagrodę za hit Stygnie Lato. A teraz chłopaki mają nowość pod tytułem Chłopaki.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
0: Nie, no teraz to są łzy szczęścia, bo się weekend zaczyna. To jest numer o tym, że się lato kończy i zapytałem chłopaków, jak wczoraj u nas byli, czy to już jest hit na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty. Mówią, że jeszcze nie, czyli taki ciepły wrzesień. Kuba i Kuba, chłopaki prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Radia SK2.
3: Chyba

Skoda na to łez, czyli inaczej mówiąc, a olać to. Można też użyć słowa na J, którego ja teraz nie użyję, bo to by było bardzo niekulturalne. Hania Kuzimowicz i Keira w Radiu SK2 na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Hania Kuzimowicz w zeszłym roku zasłynęła po występie w finale The Voice of Poland, a Keira to polsko-amerykańska artystka. Urodziła się w Chicago i ostatnio wystąpiła nawet w top 20 amerykańskiego idola, także międzynarodowa polska gwiazda, która robi

0: Ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
5: I po reklamie.

Jak testowała ten numer w samochodzie, to ją fotoradar strzelił, także uważajcie na ten kawałek. Margaret na miejscu 11 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy razem kolejną nowość. Tym razem od Wiktora Waligury, którego pokochaliście za hit 4 pory roku, a teraz Wiktor szykuje się do premiery nowej płyty. Premiera już 2 października i teraz wydał ostatni singiel przed tą premierą. To numer Nie umiem kochać, w której Wiktor śpiewa o tym, że miłości nikt nas nie nauczy. Jak się sami nie przekonamy, to się nie nauczymy. Po prostu samemu każdy musi przez to przejść i samemu dojść do wprawy, jakkolwiek to brzmi. Wiktor Waligura i Nie umiem kochać, premierowo na antenie Eski 2.

Miejsce 9 gorącej polskiej 20 Radia SK2 to Wiktoria Kida, która ostatnio spełniła swoje wielkie marzenie z dzieciństwa. Poszła na koncert swojej idolki, zobaczyła na żywo Ariane Grande. Ta światowa gwiazda ostatnio zagrała ostatni koncert w Londynie. To było jej pożegnanie z fanami, bo teraz usuwa się z życia publicznego. No i Wiktorii Kidzie udało się zobaczyć ją na scenie. Wrzuciła naprawdę poruszające nagranie na Instagramie. Właśnie teraz to oglądam. Wiktoria Kida stoi na trybunach i ze łzami w oczach patrzy, jak Ariana Grande wychodzi na scenę. Naprawdę to jest bardzo wzruszające. Za chwilę najlepsza ósemka tego notowania. Zapraszam Was oczywiście z uśmiechem na ustach. To jest Gorąca Polska 20.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć, tu Błażej Stachewicz. Slamerzy, slamerki, dajcie głośniej. W otwartej papierni, a dokładnie to w lokalu 1075 w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze, już w najbliższą sobotę o 18 rusza zwarcie miłośników poezji. Ale nie na piąchy, tylko na rymy. Trzeci slam poetycki w otwartej papierni rusza już w ten weekend. Sobota, godzina 18, lokal 1075.
9: Gorąca Polska 20.
10: Polska 20.
9: Radia SK2.
11: To wy to narobiliście, słuchajcie, to jest wasza wina. A raczej zasługa, że te kawałki są właśnie tak dobrze poukładane. Dzięki za wszystkie głosy na sk2.pl. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i czas na naprawdę mocną nowość, słuchajcie. Tego nikt się nie spodziewał, tego nie było w bingo na rok 2026. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko w życiu prywatnym, nagrali wspólną piosenkę i ja ten kawałek wam już za chwilę zagram, także warto być z sk2.
9: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
11: A teraz wspominamy festiwal w Sopocie. Byli razem na jednej scenie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, to miejsce 8. Minuta po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Już za niecałą godzinę, bo o 20 zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie w wielkim finale stadionowej trasy koncertowej to Sanach, która teraz wystąpiła na miejscu 7 gorącej polskiej 20 Radia SK2, a tego nikt się nie spodziewał. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu są razem. O tym wiemy już od jakiegoś czasu, ale teraz słuchajcie, mamy efekt tej miłości. Dziecko im się urodziło. Takie muzyczne. Wydali wspólną piosenkę. Jak sama Mandaryna mówi, zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku. Także cofają się w czasie, nadrabiają stracony czas 20-letni. Słuchajcie, nagrali nawet teledysk do tego numeru, bardzo romantyczny. No słuchajcie, oni wyglądają jak zakochana młoda para. Przytulają się, całują, spacerują, jeżdżą kabrioletem. Chyba jest im dobrze. I słuchajcie, skoro ten związek przetrwał wspólne nagrywki piosenki i teledysku, to prawdopodobnie przetrwa wszystko. Test zaliczony. Będzie coś z tej miłości. Będzie było. Tak nazywa się ten numer. Pytasz co?

czekają nas przez całe lato. I robi to też teraz we wrześniu. Dawid Podsiadło na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK 2. A teraz, słuchajcie, na naszą antenę wkracza jesienny klimat w dobrym tego słowa znaczeniu, bo chodzi o taką złotą polską jesień z pięknymi żółtymi liśćmi na drzewach, ze słońcem. Przed wami młoda i bardzo utalentowana artystka Iga Jaworska, która już zasłynęła na naszej antenie hitem Czemu pozwoliłeś kochać, to było pod koniec zeszłego roku, a teraz ma nowy numer, to jest bardzo romantyczny kawałek o miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa i jak sama Iga mówi, to jest numer o tej jednej osobie, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie, bo tak ten numer się nazywa. Kawałek dobry na piątkowy wieczór, na odstresowanie po całym tygodniu. Iga Jaworska i korzenie, premierowo na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że przy tym numerze polubicie jesień, tak jak Iga.

czyli co? Jednak nie wpuszczamy jeszcze tej jesieni na naszą antenę. My cały czas żyjemy wakacjami i przedłużamy lato razem z Gipsem i Igo. Można sobie przypominać wakacje, wakacyjne wieczory, wschody słońca. To było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki radia SK2, a przed nami numer równie wakacyjny, ale dużo bardziej romantyczny. Chyba można śmiało powiedzieć, że to najbardziej romantyczny kawałek wakacji 2026. To Zalia z hitem Tylko kochaj mnie. Ten numer podobno sprawdza się jako piosenka do pierwszego tańca na weselu. Zalia już teraz otwiera podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, także kołyszemy się razem z nią.

ale nam atmosferę piękną zrobiła. Zalia w Radiu SK2 na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Chyba niedługo będą nowości od Zali, bo ta artystka szykuje dla nas nową płytę. No ale dobra, słuchajcie, z niczym nie można przesadzać, także z romantycznymi numerami. Co wy na to? Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wleciało coś bardzo piątkowego, weekendowego, imprezowego. Proszę bardzo, mamy to. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Męskie granie i tańcze.

0: co płonie.
1: I wracają siły. To jest właśnie ładowanie baterii z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. To było męskie granie na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. A teraz czas na artystę, który na szczycie, na tronie gorącej polskiej dwudziestki powinien mieć zarezerwowane miejsce na stałe, z karteczką. Oskar Cyms. On ma niesamowicie oddanych fanów i chyba fanki przede wszystkim. Pójdą za nim wszędzie, no i głosują, licznie głosują w propozycji, znaczy w notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Do tego stopnia, że bez końca wakacyjny hicior właśnie trafia na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2. Oskar Cyms, już teraz posłuchajmy waszego ulubionego hitu ostatniego tygodnia.
2: Gorąca polska.

0: Plusa. No chyba, że chcecie dać minusa. Nie, no myślę, że ten numer wchodzi do głowy i to mocno. Czy Oskar Sims utrzyma prowadzenie, to wszystko od was zależy, a przekonamy się o tym już za tydzień. Gorąca Polska 20, jak zawsze, w każdy piątek po godzinie 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że ja wam muzyczne nowości gram tylko w piątki. Słyszymy się codziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 18 w Radiu SK2, bo SK2 to 100% polskich hitów.
1: Gorąca Polska 20.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: I po reklamie.

oddział zamknięty w Radiu SK2, a jutro bardzo ważny dzień. Musimy szybko się ogarnąć z sobotnim sprzątaniem, bo trzeba będzie kibicować. Najpierw o godzinie 17 Iga Świątek zagra w 1:16 finału US Open z Buzkową, z Czeszką, no a potem nasze siatkarki zagrają o finał Mistrzostw Europy. Start o godzinie 18, nasze zmierzą się z Włoszkami. A na antenie SK2 już teraz gra Kasia Kowalska.

0: Michał Szczygieł. Teraz gra na antenie Radia SK2, a już jutro zagra w Zelowie w województwie łódzkim na SK Music Tour. Wstęp na koncert jest darmowy. No i za darmo za chwilę usłyszycie klasyk Nie, nie, nie od zespołu T-Love. To po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Ponownie tu Błażej Stachewicz. Zbliżająca się sobota będzie naprawdę energetyczna. Zacznie się na Błoniach Jeleniogórskich. Tam o godzinie 18 startują koncerty w ramach inauguracji września jeleniogórskiego. Czekają na was Leniwiec i grupa Kult. Natomiast jeżeli wolicie spędzić sobotę klubową, możecie na przykład wyskoczyć do klubu Kwadrat. Tam czeka na was DJ Tripe, a także jego live performance i Ladies Groove.
0: Słuchajcie, mamy to, udało się, dotrwaliśmy. Czas na najpiękniejszy moment tego tygodnia, o którym marzyliśmy od poniedziałku, od tego pierwszego porannego budzika o 6 rano. Weekend, czas zacząć. No to słuchajcie, ja tutaj nogi na biurko kładę, puszczam wam najlepsze polskie hity i odpoczywamy razem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity. Polskie
17: hity. SK2.
0: A jest przy czym odpoczywać, przy czym wracać z pracy do domu albo po piątkowych zakupach. No właśnie, jestem ciekaw, jak spędzacie ten wieczór. Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co teraz robicie z najlepszymi polskimi hitami w głośnikach? Jak to u was wygląda? Może właśnie teraz z tych zakupów wracacie? A może ktoś teraz sprząta? Mam nadzieję, że nie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A już teraz kołyszemy się z zespołem T-Love.

Jedziemy w stronę słońca i w stronę weekendu z Eweliną Lisowską. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co robicie w ten piątkowy wieczór, słuchając najlepszych polskich hitów? No i proszę bardzo, Patryk daje właśnie znać, że kończy prać tapicerkę autokaru turystycznego. Prawie ogarnął, słuchajcie, 50 miejsc, także nie radzę teraz wsiadać do tego autobusu z chipsami albo paluszkami, bo Patryk nie ręczy za siebie. A jeszcze dopisał, że prosi o sanach, żeby była energia do sprzątania. Proszę bardzo, będzie sanach już za kilka minut. Eldorado w duecie z Darią Zawiałow. A teraz numer, który równie mocno dodaje sił. Doda i nie daj się w Radiu SK2. SK2.

0: Zamówienie zrealizowane. Patryk prosił i jest, proszę bardzo, Sanach i Daria Zawiałow na antenie Radia SK2. Sanach się teraz przeniosła na Wiślany Brzeg, bo właśnie teraz, w tym momencie gra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. A tymczasem nasza słuchaczka kwitnie w kuchni.
1: Cześć, jestem Kasia, mam dzisiaj urodziny i właśnie siedzę w kuchni, szykuję jedzenie na jutrzejszą imprezę. Oczywiście wszystko w rytmach Radia SK2. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: A my, SK2, życzymy wszystkiego najlepszego dla ciebie, Kasiu, ale zaraz stop. Skoro masz urodziny, to oni tobie powinni gotować w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko wynagrodzą prezentami, po sobie posprzątają, jak już zjedzą. Trzymam kciuki. A wy co robicie, słuchając najlepszych polskich hitów w piątek wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.

0: fotelki i włodarski prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Nowe notowanie już wleciało na sk2.pl, także wpadajcie, głosujcie. Na szczycie, przypomnę, Oscar Sims. A tymczasem jesteśmy razem z wami w różnych okolicznościach i w wielu przypadkach w kuchni. Przed chwilą Kasia mówiła, że szykuje teraz jedzenie na jutrzejsze urodziny. Aneta też z kuchni pozdrawia.
1: No halo, kochani, słucham waszego radia, a przy okazji robię przecier pomidorowy, żeby był na zupę zimą. Pozdrawiam.
0: Ale tam pysznie, ale tam są teraz zapachy w kuchni. Ale Anetka, ja przypominam tylko jedną rzecz w imieniu twoich domowników, że zawsze trzeba zrobić kontrolę jakości. Smacznego, smacznej kolacji życzę.
1: No halo, kochani.
0: Ojej, słuchajcie, jeszcze. O, tu miałem kliknąć. Za chwilę Messner w SK2.
2: SK2.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnienia.

0: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Piątek, piąteczek, piątuniu. Witam was, moi kochani. Jeżeli chcecie spędzić go w kinie, no to nie ma problemu, ale lepiej, żebyście nie mieli lęku wysokości albo agorafobii, bo czeka na was maraton Nie patrz w dół. W Jeleniogórskim Heliosie już dzisiaj, punktualnie o 23:00 wystartuje całonocne oglądanie. To dwa filmy z serii Nie patrz w dół, a także premierowo Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane.

tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest wyjątkowo młoda osoba, która też stawia swoje takie dość wyraźne kroki na niwie kulturalnej naszego miasta, Jeleniej Góry, Małgorzata Węglewska. Witam Cię, Małgosiu, bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Spotykamy się przy okazji wystawy. Wystawa, która trwała i jeszcze trwa i będzie trwać, ale bardzo króciutko, więc warto, żeby udać się do otwartej papierni, do lokalu 1075, żeby ją zobaczyć. Dzieci Jeleniej Góry. Ja już się nagadałem i teraz oddaję Tobie głos. To jest 50 portretów bardzo młodych ludzi, trochę starszych z naszego miasta. Portretów, które co mają powiedzieć?
2: Na swój sposób chciałam, żeby młode osoby zdefiniowały Jelenią Górę własnymi oczami, żeby opowiedziały o tym miejscu z własnej perspektywy. Proces wykonywania tych zdjęć był bardzo ciekawy, bo ogłosiłam na swoich mediach społecznościowych, że wykonuję zdjęcia, robię to za darmo i że chciałabym z tych zdjęć zrobić wystawę i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby być tego częścią. Zgłosiło się właśnie do mnie 50 osób. Każda z tych osób otrzymała swój portret. Jestem też w kontakcie z tymi ludźmi i jeżeli będą mieli ochotę, to dostaną właśnie to zdjęcie dla siebie. No i każda z tych osób dostała też prawo do głosu. Mhm. Każdy odręcznie pisał, za co lubi Jelenią Górę. Właśnie takie pytanie dostał ode mnie. A dlaczego właśnie takie pytanie? No bo codziennie słyszymy raczej negatywne rzeczy o Jeleniej Górze. Czytamy nagłówki artykułów, nagłówki gazet, przeglądamy media społecznościowe i widzimy, że cały czas coś się dzieje negatywnego w tym mieście. A ja chciałabym pokazać kontrast, coś całkowicie odmiennego. Pokazać, że jest tutaj mnóstwo młodych ludzi, którzy są bardzo interesujący, którzy mają wiele do powiedzenia, którzy chcieliby zmienić coś w tym mieście. I myślę, że wystawa ta też jest takim polem do dyskusji, żeby udało się coś zmienić i żeby pokazać ludziom postawionym wyżej, że takie są potrzeby młodego pokolenia.
1: Mm-hmm. No to fajne podejście właśnie, takie trochę odwrotne, no bo najłatwiej się wytyka, a trochę trudniej powiedzieć, o, to mi się podoba. I co najczęściej się pojawiało, za co ludzie, twoi bohaterowie twoich portretów lubią Jelenią Górę?
2: Bardzo doceniają to, jak dużo tutaj jest natury, że jesteśmy bardzo blisko gór. Doceniają siebie nawzajem. To, że jesteśmy małą społecznością, że wszyscy się kojarzymy nawet tylko z widzenia, ale widzimy się na tyle często gdzieś na ulicy, że wiemy, kim jesteśmy. Ale jest też mnóstwo takich indywidualnych rzeczy, jak na przykład sklepik osiedlowy, albo jedna osoba zrobiła ranking kebabów jeleniogórskich. Więc myślę, że warto jest tam przyjść i poczytać to i zobaczyć, w jaki sposób młodzi postrzegają Jelenią Górę.
1: Myślisz, że to jest okazja, żeby mieszkańcy, którzy trochę stracili wiarę w miasto, też tak czasami słyszę, znaczy w ogóle chyba mamy skłonność do narzekania i to jak ktoś za dużo narzeka, to może tę wystawę potraktować jako taką odtrutkę na codzienną rzeczywistość?
2: Myślę, że to jest problem ogólnie Polaków, że my bardzo lubimy narzekać i że to jest taka nasza wspólna cecha i myślę, że tak, że to jest taka swego rodzaju odtrutka, że fajnie jest poczytać, dostrzec, poczuć coś przyjemnego i rzeczywiście zastanowić się też samemu, co pozytywnego jest w moim życiu.
1: Wystawa dobiega końca, finisaż już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Tak więc bardzo Państwa serdecznie wraz z Małgorzatą Węglewską zapraszamy do otwartej papierni, do lokalu 1075 w Nowym Rynku. Tam będziecie mogli zobaczyć portrety. Co się z wystawą teraz będzie działo? Czy ona jeszcze gdzieś będzie do obejrzenia? Czy po prostu te portrety trafią do osób portretowanych? Jest jakiś pomysł?
2: chcemy zrobić stronę internetową z taką dokumentacją działań Otwartej Papierni. Chciałabym też, żeby ta wystawa pojechała do innych miast, żeby pokazać Jelenią Górę też z innej strony w innych miejscach w Polsce. Zobaczymy, co się uda z tym zrobić. Jesteśmy w trakcie planowania, dogadywania się i jeżeli będziemy mieli jakieś informacje tylko, to damy znać.
1: Okej, a ty masz jakieś nowe pomysły? Jakiś nowy projekt w głowie? A może coś już robisz i niebawem będziemy mogli o tym poopowiadać?
2: Jestem w trakcie nagrywania jednego teledysku i filmu, też właśnie pod opieką Otwartej Papierni. No i będziemy na pewno o tym informować na naszych mediach społecznościowych, więc czekajcie.
1: Film, teledysk, coś związanego z miastem, podobnie jak wystawa Dzieci Jeleniej Góry?
2: Film tak, teledysk niekoniecznie, ale jest to muzyka stworzona przeze mnie i mojego przyjaciela. Jesteśmy z Jeleniej Góry, więc też tak można powiedzieć, że jest związane z Jelenią Górą.
1: A ty co lubisz w Jeleniej Górze?
2: Co ja robię w Jeleniej Górze?
1: Co lubisz?
2: Co lubię w Jeleniej Górze? No, jest to mój dom. Urodziłam się tutaj, wychowywałam się tutaj, jestem bardzo przywiązana do tego miejsca. I chciałabym, żeby to miejsce było takie, jak sobie wymarzyłam, dlatego walczę o to, żeby było miejsce dla młodych ludzi, w którym będą mogli ci ludzie się rozwijać artystycznie.
1: A co lubisz w Jeleniej Górze, że zapytam jeszcze raz?
2: Lubię w Jeleniej Górze ludzi, tą właśnie małą społeczność. Myślę, że to tyle.
1: No dobrze, drodzy Państwo, jeżeli Wy się zastanawiacie też, co lubicie w Jeleniej Górze, albo co można lubić w Jeleniej Górze, to koniecznie odwiedźcie lokal 1075. Tam na pewno znajdziecie inspirację podczas finisażu wystawy Małgorzaty Węglewskiej pod tytułem Dzieci Jeleniej Góry o godzinie 18.00 serdecznie. Tu mam wernisaż o godzinie 17, tak jak już mówiliśmy, ale z nami jest też Maciej Pierzchała z Otwartej Papierni. Tutaj tak po cichutku sobie siedzi przy Małgosi. Cześć Maćku, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć.
1: My się spotykamy tutaj. Czy ty chciałeś jeszcze coś dodać o wystawie, bo jeszcze będziemy opowiadać o innych wydarzeniach związanych z Otwartą Papiernią. To co? Co jeszcze dodajemy?
3: No, to co z mojej perspektywy jest najistotniejsze w tym projekcie, no to jest właśnie Gośka Węglewska. Mhm. I ja w Jeleniej Górze kocham takie osoby jak ona. Ta wystawa nie powstała z dnia na dzień. Spotkaliśmy się na początku tego roku, kiedy Gosia przyszła z pomysłem. Ja przy realizacji tego pomysłu mogłem pomóc, ale to jest takie niesamowite, że jako Otwarta Papiernia po tych 8 latach działalności staliśmy się takim trochę parasolem, a trochę trampoliną do pomocy w spełnianiu marzeń młodych ludzi. Dla mnie to była wielka przyjemność praca przy tej wystawie. Znamy się też już kilka lat z wcześniejszych naszych projektów, natomiast to, jeżeli ktoś wraca z własnym pomysłem, z własną determinacją i ten swój pomysł realizuje z taką pełną precyzją i zaangażowaniem i wzruszeniem, no to wzrusza to też mnie i wydaje mi się, że to jest to, o co kilka lat temu mi chodziło, żeby wyławiać takie zdolne osoby i pomagać im w realizacji projektów, bo Gośka już w tej chwili jest na drugim roku Akademii Sztuk Pięknych, natomiast no, zrealizowała swoje marzenie, swoją pierwszą indywidualną wystawę i zarówno patrzenie na to, jaką jej daje to przyjemność, jak i jaki jest odbiór takich wystaw społecznych, gdzie ludzie rozpoznają swoje twarze, czytając te komentarze osób portretowanych, widzą miasto, choćby, nie wiem, rzeczywiście zwracają uwagę, że chopki na ulicy, na Robotniczym naprawdę świetnie świetnie dają radę, że to jest prawdziwe. I za tą autentyczność tego projektu bardzo goście dziękuję, ale też tym 50 innym młodym osobom, które pojawiły się w Otwartej Papierni i rzeczywiście w kontrze do tego, co zwykle mówimy, mogliśmy sami w tych tekstach wyczytać to, co jest w naszym mieście super.
1: Tu też robi wrażenie skala tego projektu, no bo jednak 50 portretów, 50, to nie jest 50 zdjęć, to jest 50 historii, to jest bardzo dużo pracy.
3: To jest dużo pracy, ale myślę, że równie dużo satysfakcji. Przedłużyliśmy wystawę, bo zainteresowanie było naprawdę bardzo duże. Tak, żeby się pokazać, zobaczyć swoje zdjęcia, ale też przyprowadzić znajomych, więc no jestem przekonany, że to był jeden z najlepszych projektów Otwartej Papierni pod względem budowania społeczności i zapraszania nowych osób, nowych grup, które poznały te takie trochę nasze eksperymentalne teraz doświadczenie, czyli przestrzeń dla kultury i sztuki w centrum handlowym.
1: Jak to się sprawdza? Bo to jest no, stosunkowo świeży projekt, nie trwający wiele lat, tylko raczej 11 miesięcy. Może trochę stawiam się w takiej niewdzięcznej pozycji teraz, ale Galeria Handlowa jest dobrą przestrzenią dla sztuki?
3: Myślę, że Galeria Handlowa w tej chwili w ogóle zmienia trochę swoją funkcję i słowo nowy rynek trochę świadczy o tym, że to jest nowa przestrzeń w ogóle. My będąc tam obserwujemy, że spełnia to wiele takich form społecznych, że ludzie często do galerii handlowej nie idą na zakupy, tylko idą czasami posiedzieć, zobaczyć coś, czy no niestety w tych też takich smutniejszych sytuacjach nie być samemu.
1: Albo po prostu jest to forma spędzania czasu. Ja kiedyś siedziałem na podwórku, a teraz młodzież, zauważam, siedzi po prostu w galerii.
3: Siedzi w galerii właśnie z różnych powodów, choćby z tych takich najbardziej prozaicznych, że zimą jest tam ciepło, że jest tam prąd, że jest tam internet, że można się spotkać ze znajomymi nie wydając pieniędzy, tylko po prostu mając taką przestrzeń. No i wydaje mi się, że ta forma centrów handlowych będzie się zmieniała pod takim względem, że one nie tylko będą dostawcą usług i towarów takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo no skoro w wielu centrach handlowych jest kino, to dlaczego nie miałaby być galeria, ale nasza przestrzeń pełni też inną funkcję. Odbywają się tam zajęcia muzyczne, działania performatywne, warsztaty. Za chwilę przed nami będą wolontariusze z Szlachetnej Paczki mieć szkolenie, więc jest to taka przestrzeń współdzielenia i możliwość realizacji różnych pomysłów w miejscu, które jest ogólnodostępne, które jest pozbawione barier architektonicznych, które wydaje mi się, że w takim pragmatycznym znaczeniu jest po prostu wygodne dla naszych odbiorców, widzów, jako miejsce, gdzie tak na dobrą sprawę staje się to taką jakąś nową agorą. Spędzając sobotę w Nowym Rynku spotkamy sporo znajomych i wydaje mi się, że to w tym momencie się sprawdza, chociaż na pewno nie jest to takie łatwe i proste, bo kilka milionów odwiedza centrum handlowe, więc wiadomo, że każdy z nich ma inne potrzeby i inne oczekiwania, więc
1: zresztą intymność tego miejsca jest chyba zupełnie inna.
3: Tak, intymność tego miejsca jest inna, dostępność jest dobra. No i traktujemy to jako pewnego rodzaju eksperyment, bo po naszej wcześniejszej lokacji no jednak różnica jest dość spora.
1: A tutaj chciałem jeszcze przypomnieć, że dzisiaj rozmawiam z Małgorzatą Węglewską, autorką wystawy Dzieci Jeleniej Góry, którą w najbliższą sobotę będziecie mogli oglądać po raz ostatni, oraz z pomysłodawcą, twórcą i osobą prowadzącą otwartą papiernię w Jeleniej Górze, Maciejem Pierzchałą. No i przy okazji naszej rozmowy też chcielibyśmy przypomnieć o tym, że w sobotę będzie działo się naprawdę sporo w otwartej papierni. Szczegóły na Facebooku, a my za chwileczkę słyszymy się ponownie.
0: Magazyn lokalny.
1: I wracamy do rozmowy z Małgorzatą Węglewską i Maciejem Pierzchałą, a rozmawiamy o otwartej papierni, o tym, co tam się ciekawego dzieje.
4: Myślisz, że to może być jakiś kierunek, który warto obrać, bo my jesteśmy w podobnym wieku. Mi centrum handlowe kojarzy się z zakupami. Gosia jest od nas dużo młodsza, więc podejrzewam, że ona centrum handlowe już definiuje w zupełnie inny sposób, jakby inne myśli, doświadczenia jej się pojawiają w głowie, kiedy usłyszy centrum handlowe. A czy taka wizja centrum handlowego, centrum kultury jako jednej rzeczy jest twoim zdaniem możliwa i to powinniśmy iść w tym kierunku, no bo jednak tam jest bardzo dużo młodzieży, do której można wyjść, która i tak tam już czeka, a na co czeka, no to właśnie już chyba zależy od tych osób, które właśnie tworzą tą przestrzeń, jakoś ją redagują, tak jak na przykład otwarta papiernia.
3: Myślę, że to byłby jakiś szalenie ambitny projekt, to o czym ty mówisz.
4: No, to jest już coś, co wy powoli robicie.
3: Tak, ale ja też z jednych z takich komplementów, od których usłyszałem od młodzieży to kilka lat temu, to było to, że my jesteśmy alternatywką. I rzeczywiście jest tak, że my... Rzeczy, które my robimy, na pewno nie są dla każdego. Zresztą nie każdy interesuje się znaczkami, nie każdy się interesuje czymkolwiek. No, my robimy rzeczy, które są, tak jak gości projekt, zakorzenione społecznie i w miejscu.
4: No wy nie robicie popkultury. To.
3: Tak, to na okrągło mówię, bo... Bo wydaje mi się, że bardzo jest mocno potrzebna taka przestrzeń dla zarówno do rozwijania talentów, jak i do w ogóle taka platforma, miejsce, gdzie ludzie mogą porozmawiać na pewien temat, gdzie mogą się spotkać z rzeczami takimi, jak za chwilę będziemy rozmawiać ze slamem poetyckim, z rzeczami, które są nowe i świeże. No i ja jako ten, stojąc po tej opozycji popkultury, no wiem, że popkultura ma bardzo dużo narzędzi, bardzo dużo koncertów, bardzo dużo festynów, bardzo różno innych narzędzi cyfrowych. No jest po prostu popkulturą. No a my wypełniamy tą lukę, która wydaje mi się jest inna, zarówno pod względem tego, że są to rzeczy bardziej wymagające i alternatywne, ale też zupełnie wprowadzone na luzie i bez żadnej napinki. A drugą luką, jaką wypełniamy patrząc na Jelenią Górę, tylko w ogóle na miasta, no to jest zupełnie nieproporcjonalna oferta dla seniorów a młodzieży. No zdaję sobie sprawę, że to wynika zarówno z tego, że społeczeństwo się starzeje, ale też mam taką obawę, że wynika z tego, że seniorzy mają prawa wyborcze, a młodzi jeszcze nie wszystkie.
4: No tak. Każdy młody w końcu tam dotrze do tej oferty dla seniorów, więc może tylko trzeba czekać.
3: Także mam nadzieję, że w pewien sposób kształtujemy postawy proobywatelskie również.
4: Jasne, ja to oczywiście żartuję z tym czekaniem, nie ma co czekać. A powiedz mi, czy czujesz się trochę jak taki street worker, ale kultury?
3: Nie. Nie, zupełnie nie. Wszystkie nasze działania, które są, one są w pewien sposób w idei otwartej papierni. Mhm. Otwarta papiernia przez 6 lat była w dawnych karkonoskich zakładach papierniczych. I chodziło o to, żeby kulturę i sztukę, czy działania społeczne robić w tych miejscach, które nie zostały do tego powołane. Tak samo było właśnie z tą przestrzenią industrialną. Tak samo teraz jest centrum handlowe, że skupiamy się tutaj na miejscu, bo ono jest bardzo, bardzo istotne pod względem spotkania, czy czy właśnie takiego zwykłej rozmowy, gdzie możemy się spotkać, ale jednak tworząc bezpieczną przestrzeń. Miejsce, gdzie ludzie się czują dobrze.
4: Czyli przychodzimy tam z wyboru, a nie ktoś trafia do nas i trochę próbuje nam sprzedać tę kulturę.
3: To też się oczywiście dzieje, bo ten ruch na pasażu jest spory. Ludzie też z pewnym takim nieśmiałością patrzą, co tam się dzieje i w ogóle co najśmieszniejsze, co tam można kupić. No, tam można sobie kupić tylko emocje i przyjemny czas. I to nie dosłownie, bo wszystkie wydarzenia, które organizujemy, są za darmo, więc jest to wydaje mi się bardzo ciekawe.
4: Ja kiedyś pracowałem w galerii handlowej, w sklepie i zauważyłem, że jak w sklepie nie ma nikogo, to nie ma nikogo. Jak tam już się pojawi jakaś jedna osoba, zawędruje, to wtedy pojawiają się kolejne, tak jakby trochę mniej się wstydzą, żeby wejść i zastanawiam się, czy ta zasada też działa w takiej przestrzeni, jak otwarta papiernia, no bo tam już są ludzie, ale oni jednak są czymś zajęci. Często się zdarza, że ktoś wchodzi

0: nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie gro zarówno artystów, jak i animatorów, jak i młodzieży i instytucji, z którymi współpracujemy, więc ja jestem z tego projektu bardzo zadowolony.
1: Otwarta papiernia to też wiele różnych takich trochę, no nie wiem, chyba mogę użyć słowa odjechanych działań artystycznych. No a właśnie, czy slamy poetyckie jeszcze można wpisywać w takie odjechane działania, czy to jest coś już raczej standardowego? No bo chodzimy na stand-up, czy slam już jest tak, powiedzmy, dostępny świadomości, no nie wiem, w Jeleniej Górze dla mieszkańców?
0: Nie wiem.
1: Mam nadzieję, że to pytanie miało sens.
0: Ale nie wiem, wydaje mi się, że nie, więc cieszę się, że wprowadzamy taką historię, bo ja byłem na pierwszym slamie poetyckim w maju i to był ten slam, który organizowała Otwarta Papiernia, bo przed nami jest teraz trzeci. Więc to jest ciekawe, że nie wiadomo, o co w tym chodzi, więc ja powiem, że chodzi o słowo. Chodzi o to, że zarówno osoba, która pisze i ma już swoje sukcesy w postaci wydanego swojego słowa, bo nie chodzi tylko o poezję, chodzi po prostu o słowo. To nie musi być wiersz, to może być jakikolwiek tekst autorski, który czytamy i on nie może trwać dłużej.
1: To może być biały wiersz, to może być haiku.
0: To może być wszystko, to może być co tylko chcemy i jest jedyny warunek oczywiście, że to musi być tekst autorski. To nie może być coś, co nawet sobie zrobimy ze sztuczną inteligencją, bo to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, żeby prezentować siebie i osoby, które biorą udział, slamerzy i slamerki, przedstawiają te swoje teksty, a publiczność głosuje. I tym samym mamy pierwszą rundę, drugą rundę i trzecią rundę. Teraz zapisy są już większe niż do tej pory, ponieważ to jest cała kultura slamów w Polsce. Slamerzy mają swoje książeczki, gdzie zbierają punkty zarówno za uczestnictwo w slamie, jak i za pierwsze miejsce, za drugie miejsce. Jeżdżą po Polsce i my staramy się teraz w związku z całą procedurą, jaka jest, czyli jeszcze wykonamy kilka slamów, no i chcemy stworzyć naszą karkonoską ligę slamerów, którzy będą brać udział zarówno w rozgrywkach ogólnopolskich, jak i tych europejskich, bo jest to pewnego rodzaju taki kulturalny sport. To w ogóle jest niesamowite, że to są turnieje, w których ludzie biorą udział i nie chodzi tutaj zupełnie z naszych dotychczasowych doświadczeń o wygraną, ale naprawdę o świetną zabawę.
1: Ja miałem okazję zapowiadać to wydarzenie na naszej antenie i powiem ci szczerze, że tak bardzo mnie kusiło i skusiło, żeby to porównywać troszeczkę do takiej walki bokserskiej, pojedynków. Trochę mi się to kojarzy z freestylem, który jest tak popularny w hip-hopie i często właśnie to są zmagania, to są walki raperów, a tu możemy to porównać?
0: Tak, myślę, że
1: Do walki na rymy?
0: Tak, myślę, że to w ogóle jest bardzo, bardzo trafne porównanie, bo no bo daje to taką możliwość prezentacji, z drugiej strony pewnego rodzaju głosowania, czyli tak naprawdę sprawdzenia, jak publiczność reaguje też na to, co my mówimy. I na pierwszym slamie była osoba, która przyszła posłuchać, a na drugi slam przyszła już prezentować swoje teksty, więc nie należy się w ogóle krępować. To jest dla wszystkich, którzy chcą swój tekst zaprezentować i gwarantuję, że to jest bardzo dobra zabawa i chyba w tym takim, jak to określiłeś, odjechanym naszym nurcie.
1: Sporo rzeczy się robi do szuflady. Niektórzy lubią sobie śpiewać, niektórzy lubią pisać. No chyba każdy miał w swoim życiu taki epizod, że potrzebował tej wypowiedzi twórczej. No a jak miał, to na pewno rozumie, jak to jest, jeżeli nie ma się komu tego zaprezentować. No i slam chyba też jest taką okazją, żeby wyjąć te rzeczy z szuflady, żeby troszkę, no bo ta szuflada to trochę też nasza dusza, nasze serce i fajnie, żeby coś też wylać na publiczność.
0: Tak, i tak to się dzieje, że zarówno są to jakieś te

0: takie świeże teksty, jak i rzeczy, które rzeczywiście można po wielu latach wziąć z szuflady i przeczytać.
1: Właśnie, ale prezentacja tych tekstów to jedno, a czasami dochodzi do dogrywek. No i wtedy co, trzeba coś wziąć z kieszeni czy z głowy?
0: No, trzeba mieć, jeżeli chce się wygrać, to trzeba trochę tych tekstów mieć, kilka przynajmniej, no bo w zależności od tego, ile jest uczestników, tyle jest rund i tyle jest poszczególnych eliminacji, a zwycięzca jest tylko jeden.
1: Kto ocenia?
0: Publiczność.
1: To wami?
0: Po każdym występie publiczność może stwierdzić, czy ten tekst się podobał, czy nie. Może głosować na wszystkie teksty. Także tutaj ta forma głosowania jest, podnosimy rękę, po każdym występie prowadzący liczy głosy, zapisuje je i na podstawie tych punktów przechodzimy do kolejnej rundy i do kolejnej rundy. Także no, taki turniej na słowa, turniej przed nami, no i bardzo nam zależy, żeby, bo tych ośrodków w Polsce tak naprawdę nie ma wiele, które regularnie organizują slam, więc no nam zależy, też znając wielki potencjał czy Jeleniej Góry, czy w ogóle naszej okolicy, że tych osób, które piszą i piszą dobrze, jest bardzo dużo, więc super, gdybyśmy mogli je pokazywać na arenie ogólnopolskiej.
1: A kto do tej pory przychodził? To raczej byli zawodowcy, osoby, które już z tymi slamami są za pan brat, czy większość to były na przykład osoby, które zwyższyły okazję właśnie, żeby wyjąć z szuflady swoje teksty i je pokazać publiczności?
0: Były osoby, które rzeczywiście jeżdżą po slamach. Teraz też po zapisach wiem, że wybierają się osoby, które rzeczywiście walczą tam o pierwsze, drugie miejsce, więc będą nas odzywać, ale na przykład pierwszy slam wygrała osoba, która przechodząc została właśnie to, o czym mówiłeś, ściągnięta. Okazało się, że ona w telefonie no miała te teksty, więc przeczytała i wygrała, nie do końca wiedząc, w czym bierze udział, więc to naprawdę nie chodzi tutaj o żadną napinkę, tylko o no, jakieś takie inne spędzenie czasu.
1: Jasne. My w sumie rozmawiamy prawie w przededniu trzeciego slamu poetyckiego w Otwartej Papierni. Zapisy są jeszcze otwarte, do kiedy będą, czy już są zamknięte?
0: My nigdy nie jesteśmy zamknięci na zapisy, także na wydarzeniu znajdziecie link, ale też jeżeli nie uda się tego zrobić, a będziecie te 15 minut wcześniej, to naprawdę zapraszam nawet na ostatnią chwilę, bo będzie to ciekawe doświadczenie.
1: Czyli można też takiego poetyckiego partyzanta wjechać.
0: Zapraszamy.
1: Drodzy Państwo, bardzo gorąco zapraszamy Was serdecznie już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Galeria Nowy Rynek, Otwarta Papiernia, lokal 1075, trzeci slam poetycki w Otwartej Papierni. Zapraszamy serdecznie, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi były osoby mocno związane właśnie z Otwartą Papiernią. Małgorzata Węglewska, dziękuję Ci bardzo serdecznie, Małgosiu.
2: Dziękuję również.
1: I Maciej Pierzcha. Maćku, dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, cześć.
1: I do zobaczenia w sobotę w Otwartej Papierni w strefie 1075. Do usłyszenia, Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejne magazyny lokalne.
3: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Czas na kolejny magazyn, czas na kolejną rozmowę w Radiu SK2 Jelenia Góra. Wraz z Państwem i ze mną jest Marek Ciechanowski z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wiceprezes tej organizacji. Panie Marku, witam bardzo serdecznie.
4: Witam Państwa, witam Pana redaktora.
1: Drodzy Państwo, spotykamy się z tej okazji, że już niebawem w Jeleniej Górze odbędzie się jesienna giełda turystyczna, organizowana właśnie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną oraz miasto Jelenia Góra. Zanim jednak opowiemy o szczegółach giełdy, chciałbym troszeczkę podpytać o to, czym się zajmuje DOT, jakie są główne obszary działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Dolnośląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie, w którym zrzeszają się następujące podmioty albo grupy podmiotów, bo są przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, ale założenia były początkowe takie, że Dolnośląska Organizacja Turystyczna zrzeszała gminy, miasta, czyli samorządy. Później się te przepisy zmieniły i w tej chwili mogą też wspólnie z nami współpracować przedsiębiorcy. Główne założenie to jest promocja Dolnego Śląska w Polsce, na świecie, w Europie i takie działania są podejmowane, choćby powiedzmy, że bierzemy udział w targach zagranicznych, takie najbardziej znane to Londyn, Madryt, gdzie Dolnośląska organizacja organizuje i umożliwia wyjazd tym podmiotom, które no, płacą jakby powiedzmy o wiele niższą stawkę niż gdyby musiały jechać same i te koszty były o wiele większe, a tak to rozkładają się trochę inaczej.
1: Czyli głównie wspieracie inicjatywy turystyczne i promujecie Dolny Śląsk.
4: No, robimy też i własne inicjatywy, bo wiele rzeczy jest inicjowanych przez zarząd i przez biuro Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Prowadzimy też szlaki takie, które są tematyczne, jakby szlak zamków i pałaców, podziemi turystycznych. I to my, że promujemy, ale też prowadzimy, zabezpieczamy obsługę pracowniczą do tego, wydajemy materiały, także powiedzmy cała logistyka i całość tych rzeczy spoczywa na biurze DOT-u, a także prowadzimy informacje turystyczne, co jest bardzo ważne. Mamy kilka punktów własnych, ale mamy też punkty współpracujące, które są powiązane z nami poprzez certyfikację.
1: My spotykamy się przy okazji zbliżającej się tym razem do Jeleniej Góry. Już w najbliższą sobotę rusza jesienna giełda turystyczna. Jaka głównie idea przyświeca temu wydarzeniu i do kogo głównie ono będzie skierowane?
4: Znaczy zastanawialiśmy się tak, bo mamy otwarcie sezonu, mamy zakończenie sezonu, mamy sezon zimowy.
1: Otwarcie września Jeleniogórskiego.
4: Otwarcie września Jeleniogórskiego i tutaj nam tak wspólnie z miastem wpadł taki pomysł, żeby właśnie zrealizować taką giełdę turystyczną pod hasłem koniec wakacji, to nie koniec wakacji, bo nam się przyjmuje, że...
1: Atrakcji.
4: Atrakcji, tak. Nam się przyjmuje, że data 1 września, dzieci wracają do szkoły, rodzice się zajmują wszystkim i tym. Trzeba pamiętać, że do końca września studenci mają jeszcze wolne. Są też nasi seniorzy, są też rodziny, które na weekendy chciałyby gdzieś zobaczyć. No i głównym tym celem tej giełdy też jest właśnie, żeby pokazać, że te atrakcje wszystkie będą czynne, będzie można z nich skorzystać. No i przede wszystkim chcemy pobudzić ten ruch Dolnoślązaków wśród Dolnoślązaków, żebyśmy właśnie sami też odwiedzali swój Dolny Śląsk, bo mamy też tutaj, może później wyjdzie nam w rozmowie kilku ciekawych wystawców i myślę, że nie wszyscy jeleniogórzanie nawet o tym wiedzą, że tak blisko mają fajną atrakcję.
1: Tutaj pan wyprzedził jedno z moich pytań, które chciałem zostawić na troszeczkę późniejszą część naszej rozmowy, czy warto promować Dolny Śląsk wśród Dolnoślązaków, ale jak widać, Dolny Śląsk to wiele miejsc, o których chyba mieszkańcy nie zawsze wiedzą, no to jest też dość duży region.
4: Duży region, ale powiedzmy sobie, ilu powiedzmy sobie mieszkańców samej Jeleniej Góry będzie wiedzieć o zamku księcia Henryka w Staniszowie. Myślę, że to jest taka atrakcja, która w tej chwili zdobywa popularność. Jest też atrakcja w Kamiennej Górze, projekt Ardo. Dotyczy oczywiście II wojny światowej, podziemi i tym podobnych rzeczy. Bardzo ciekawa, blisko od nas, a myślę, że nie każdy wie. My znamy na przykład takie te które są bardzo znane, jak Kolejkowo, czy powiedzmy tajemnice Karkonoszy, czy Hydropolis, czy zamki te bardziej znane jak Wojanów, czy Łomnica, Zamek Książ, Twierdza Srebrna Góra, Twierdza Kłodzka. To wszystko tam, kopalnia złota, złoty certyfikat przecież Polskiej Organizacji Turystycznej, to wszystko znamy, ale jest jeszcze wiele fajnych atrakcji, o których albo się mało mówi, albo nie są jeszcze znane, albo nieodkryte i liczymy, że też kilka tych atrakcji uda się pokazać.
1: I okazją, żeby właśnie, co się będzie działo na tych jesiennych targach, na jesiennej giełdzie turystycznej, czyli będzie ponad 20 kilku wystawców. I co, będziemy mogli porozmawiać, będzie można zdobyć foldery, coś jeszcze się będzie...
4: Można, będą też i konkursy, jakieś quizy, wiedzy. Będzie też możliwość porozmawiania z członkami zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej o pewnych wynikach, jakie są za 25 rok, bo one już są pełniejsze, za 26 wiadomo, jeszcze nie ma, ale oprócz tego miasto przygotowuje kilka fajnych atrakcji, które będą związane z tą giełdą, bo będzie to też występ zespołu Kult i paru innych, ale Kult no to jest kultowy, powiedzmy
1: to
4: sobie.
1: Prawda.
4: I tutaj warto go zobaczyć. Jest też wiele innych atrakcji i takie powiązanie, myślę, jest dobre. A dlaczego Jelenia Góra? Bo to jest też, tak może paść takie pytanie. Wszyscy uważamy, że Jelenia Góra jest bardzo znana, jest miastem turystycznym.
1: No, stolicą Karkonoszy.
4: Stolicą Karkonoszy. No jest w Karkonoszach, tak. Poprzez dzielnicę Jagniątków. I ten. Kiedyś jako Jelenia Góra mieliśmy targi Turtek przez wiele lat. Później one znikły. Ciężko jest je odbudować i myślę, że ta giełda też pokaże możliwości, że Jelenia Góra to nie tylko stare miasto, rynek, kościoły, że to także jest taka enklawa, z której wyruszamy dalej w Karkonosze czy Izery. Także myślę, że warto być na tej giełdzie i zobaczyć, co tam będzie wystawiane.
1: Panie prezesie, chciałem jeszcze zapytać, bo tutaj, tak jak już mówiliśmy, jesienna giełda turystyczna, to wskazanie konkretnego czasu, czy to oznacza, że będą też wiosenne albo letnie giełdy turystyczne w Jeleniej Górze? Są takie plany?
4: O tym będziemy rozmawiali z władzami Jeleniej Góry, bo to oni też tutaj są głównym współorganizatorem i zabezpieczają wiele rzeczy. My, jako Dolnośląska Organizacja Turystyczna, przywozimy jakby członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, którzy się będą wystawiać, promować i tym podobne rzeczy. Giełdy czy będą? Myślę, że warto byłoby, bo potencjał tutaj okolic jeszcze, które są, warto byłoby promować, ale jeżeli będziemy robić w jednym miejscu giełdę letnią, zimową, jesienną, to też nie będzie takiego odzewu. Proszę pamiętać, że Dolny Śląsk to jest parę tysięcy atrakcji. W tej chwili w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej mamy 200 członków i te i najważniejsze atrakcje turystyczne w regionie są tam zrzeszone. Robimy takie otwarcie sezonu. Ono się odbywało już we Wrocławiu, w Wałbrzychu, w Legnicy. Myślę, że możemy też pomyśleć o tym, żeby takie otwarcie na wiosnę odbyło się w Jeleniej Górze.
1: Czyli tutaj wszystko jest otwarte. Giełda powraca, można powiedzieć, bo w Jeleniej Górze będzie to pierwsza edycja. I jeszcze chciałbym zapytać, bo w zależności od miejsca, w którym się pojawiacie, czy w Jeleniej Górze będą głównie promowane te atrakcje spoza naszego regionu, żeby wyciągnąć Jeleniogórzan poza miasto, żeby wyjechali, żeby posprawdzali, co jest jeszcze?
4: Znaczy, jak patrzę na listę wystawców, to będą i ci, którzy są bliżej, bo nawet modelarnia kolejkowa, która jest w Jeleniej Górze, też się będzie tutaj wystawiała, czy Huta Julia ze Szklarskiej Poręby, ale przyjadą też takie atrakcje jak kopalnia stara kopalnia w Wałbrzychu, czy Walim, też będzie później Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Centrum Witelona z Legnicy, także będzie to taki, powiedzmy sobie, miszmasz. Trochę naszych, jakby powiedzieć, jeleniogórskich atrakcji okolicznych i też tych, które możemy poznać na Dolnym Śląsku.
1: Czyli żeby nie było, że cudze chwalimy, swojego nie znamy, ale też żeby poznać te rzeczy u sąsiadów. Tak więc chyba wszystkich bardzo serdecznie możemy zaprosić już w najbliższą sobotę od godziny 12.
4: Tak, zapraszamy. Myślę, że będzie się działo, będzie warto to zobaczyć, warto tam być, a może przy okazji też wziąć udział w jakimś konkursie, w quizie, wygrać jakąś bezpłatną wejściówkę czy bilet do fajnej atrakcji.
1: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na jesienną giełdę turystyczną w Jeleniej Górze na Błoniach Jeleniogórskich już w najbliższą sobotę od 12 do godziny 17, a godzinę później inauguracja września Jeleniogórskiego, czyli koncerty, a na scenie pojawią się Leniwiec i absolutnie kultowa grupa Kazika Staszewskiego, czyli Kult. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję Panu, dziękuję Panu. Państwu za to.
1: A my z Jeleniej Góry przenosimy się do Wrocławia. Tam powstał Tinder dla szukających mieszkania. Czy to przełom na rynku nieruchomości wśród studentów? O tym nieco więcej w materiale Kamila Warzochy mówi nam Marvin Ruciński, współtwórca aplikacji Rent Friends.
2: Pomysł się wziął tak naprawdę z naszych własnych doświadczeń. No i stwierdziliśmy, że to będzie po prostu coś fajnego, z czego sami byśmy skorzystali, jakbyśmy obecnie szukali nowych współlokatorów czy nowego miejsca na zamieszkanie. Wiesz co, obecnie jak się szuka mieszkania na wynajem czy pokoju na tych portalach, co są, no to tak naprawdę wybierasz po zdjęciach mieszkania i nie wiesz, kto tam będzie mieszkać. Dopiero jak się podpiszesz umowę, wprowadzisz się, to patrzysz, kto tam jest. No dlatego chcieliśmy stworzyć coś, gdzie będzie można poznać te osoby, zanim się wprowadzisz, no i uniknąć takich przykrych niespodzianek.
5: No taki mieszkaniowy Tinder troszeczkę, no który też działa na podobnych zasadach pod tym kątem, że ma łączyć ludzi.
2: Działa na podobnej zasadzie jak te aplikacje randkowe. No i ma podobny cel, ma łączyć ludzi, tylko w innym celu, nie w celach miłosnych, tylko w celach mieszkania razem i żeby się fajnie razem dogadywało i żyło.
5: Mhm. Ale to w takim razie jak wygląda ten feedback, bo na pewno już go macie dzisiaj. Faktycznie widać, że to działa, że to nie jest jakaś taka inicjatywa porównywalna do grupek na Facebooku, która zawsze gdzieś istnieje, tylko że faktycznie to, co wy wprowadziliście, ludziom się podoba?
2: No grupki na Facebooku podobnie działają, jednak no, tam jest dużo tych postów, trzeba szukać, nie można sobie jakoś przefiltrować i tak dalej. U nas to bardziej działa na zasadzie tak jak na Tinderze i jakby jest fajny feedback. Mieliśmy sporo osób, co nam dało znać, że to znalazło mega fajne osoby i jakby jeszcze no dopiero będą się z nimi wprowadzać, czy się dopiero wprowadzili, zobaczymy, czy się faktycznie będą dogadywać i czy to jest to, ale obecnie jakby mamy już parę fajnych feedbacków.
5: A co było takim największym wyzwaniem właśnie w stworzeniu takiej aplikacji, takiego środowiska?
2: Dużym wyzwaniem było na początku zebranie użytkowników, no bo jeżeli nikogo nie ma w aplikacji, no to nikt nie chce do niej dołączać, bo nikogo tam nie ma. Gdy nam się to już rozkręciło obecnie, gdy mamy już teraz chyba ponad 4000 instalacji i 1400 założonych profili, no to jakby już jest ta wartość w aplikacji, jak teraz ktoś dołączy, no to może sobie szukać już.
5: Mhm. A to macie jakieś plany na przyszłość? Co z tą aplikacją dalej robić? Czy to może być jakaś ekspansja nawet na Polskę, nie tylko na Wrocław? No bo myślę, że głównie mówi się tutaj o tej lokalności, o Wrocławiu, no ale może uda się to jakoś bardziej rozwinąć.
2: Tak, to zdecydowanie chcemy się rozwijać na inne miasta. Obecnie około połowa naszych użytkowników jest z Wrocławia, pozostała część z innych miast w Polsce, ale chcemy też jeszcze bardziej się przyłożyć do promocji w innych miastach, żeby tam też to się rozwinęło tak ładnie jak u nas we Wrocławiu.
5: Mhm. Ale to myślisz, że jest opcja, żeby tutaj wprowadzić jakieś dodatkowe funkcje? Macie już takie konkretne rzeczy na oku, powiedzmy, w planach, co można byłoby jeszcze dodać? No bo teraz to się skupia właśnie na łączeniu ludzi, żeby też oni mogli się poznać przed wprowadzeniem, przed wspólnym mieszkaniem, ale może da się jakieś dodatkowe funkcjonalności jeszcze wprowadzić?
2: No, na pewno o czym obecnie myślimy i chcemy dodać w najbliższej przyszłości, to jest mapka, żeby sobie zobaczyć na mapce i gdzie inne osoby szukają w danym mieście tych pokoi, czy gdzie są dostępne ogłoszenia, bo też takie rzeczy mamy w aplikacji, mamy ogłoszenia właśnie pokojów na wynajem.
5: Czy wyobrażasz sobie, że o tej aplikacji będzie głośno, nie wiem, tak jak kiedyś myślę, że rodziła się idea takiego Airbnb, dzisiaj mamy, no to macie takie wielkie ambicje, czy na razie tak spokojnie wszystko?
2: Na razie spokojnie sobie działamy, powoli rośniemy, ale jakby to się fajnie rozrosło, no to nie ukrywam, że byłoby nam miło.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,